0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Reklama.

0: Jakub Szumilas, zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. To jeden z najważniejszych dni dla najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie. Pierwszoklasiści oficjalnie dołączyli do szkolnej społeczności. W uroczystości uczestniczył również zastępca prezydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz, który sam przed laty składał ślubowanie przed sztandarem tej szkoły.
1: Mam tą przyjemność, że uczestniczę w tych ślubowaniach. Bardzo to lubię, bo widzimy, jak szkoła żyje. Kolejny rocznik, kolejna sztafeta, można powiedzieć, wyrusza przed tym sztandarem. Ja miałem tą przyjemność, że także przed tym sztandarem Szkoły Podstawowej nr 6 składałem swoje ślubowanie jako uczeń. I myślę, że rodzice tych dzieci, także część rodziców składała to ślubowanie. W związku z tym to cały czas żyje nasze miasto.
0: W tym roku do ślubowania przystąpiły 3 klasy pierwsze. Uroczystość przygotowano zgodnie z wieloletnią tradycją placówki. O tym, co czekało na nowych uczniów, opowiada dyrektor szkoły Piotr Litwin.
2: Dzisiaj 3 klasy pierwsze przystąpią do ślubowania, które odbiorą je z moich rąk. Na pamiątkę tego wydarzenia dzisiaj też otrzymają swój pierwszy dokument, jakim jest legitymacja szkolna. A na pamiątkę tego wydarzenia również dzieci zasadzą wraz z rodzicami drzew.

0: drzewka, które będą symbolizowały ten dzisiaj wyjątkowy dzień.
1: Wspólne sadzenie drzewek to tradycja, która od lat towarzyszy przyjęciu nowych uczniów do Wejherowskiej Szóstki. Posadzone przez dzieci i rodziców drzewa pozostaną pamiątką rozpoczęcia ich szkolnej edukacji. Ponad 1,6 promila alkoholu, 4-letnie dziecko w samochodzie i kolizja z bankomatem. Gdańscy policjanci zatrzymali 44-letniego mieszkańca Niemiec po reakcji świadków. Do zdarzenia doszło we wtorek około 13:45 na jednej ze stacji paliw w Śródmieściu Gdańska. Świadkowie zauważyli kierowcę, który mógł być pod wpływem alkoholu i próbowali uniemożliwić mu dalszą jazdę. Mężczyzna jednak ruszał samochodem, uderzył w bankomat i odjechał. Policjanci szybko odnaleźli wskazane auto na jednej z pobliskich ulic. Badanie wykazało u kierowcy ponad 1,6 promila alkoholu. W samochodzie znajdował się jego 4-letni syn. Dziecko zostało przebadane przez ratowników i przekazane pod opiekę matki. 44-latek został zatrzymany i przewieziony do komisariatu. Policjanci przeprowadzili także badanie retrospekcyjne, które ma pomóc ustalić poziom alkoholu w czasie jazdy. Mężczyzna odpowie m.in. za spowodowanie kolizji. W stanie nietrzeźwości grozi mu do 3 lat więzienia. Osobno sprawą opieki nad dzieckiem zajmie się sąd rodzinny. Kilka metrów torfu i nawet 4000 lat historii pod powierzchnią. W nadleśnictwie Choczewo przeprowadzono odwierty, które pozwoliły sprawdzić budowę geologiczną jednego z tamtejszych torfowisk. Za pomocą specjalnego świdra pobierano kolejne warstwy osadu. Jak informują leśnicy, torf zalegał miejscami do głębokości około 4 metrów. Przy założeniu, że narasta średnio około milimetra rocznie, najstarsze warstwy mogą mieć nawet 4000 lat. Na głębokości około 3 metrów znaleziono też prawdopodobnie liść żurawiny. Takie znaleziska pozwalają odtworzyć, jakie rośliny występowały na tym terenie setki czy nawet tysiące lat temu. Badania mają też znaczenie praktyczne. Torfowiska zatrzymują wodę i magazynują węgiel. Dlatego są ważnym elementem środowiska. Planowana inwestycja na tym terenie ma być związana z małą retencją i zwiększenie możliwości zatrzymania wody. W pracach uczestniczyli także naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zajmujący się funkcjonowaniem mokradeł i gospodarką wodną. W Gdyni powstanie 260 nowych wiat przystankowych. Miasto podpisało już umowę z prywatnymi partnerami, którzy nie tylko wybudują infrastrukturę, ale przez kolejne 15 lat będą odpowiadać za jej utrzymanie i eksploatację. Projekt podzielono na dwa pakiety. W jednym powstanie 135 wiat, w drugim 125. Do tego dojdzie 14 wolnostojących posterów reklamowych. Nowe konstrukcje pojawią się m.in. w Śródmieściu, Chylonii, Grabówku, Obłużu, Oksywiu, Witominie oraz Chwarzniu i Ślinie. Część wiat będzie miała zielone dachy z roślinnością, które mają ograniczać nagrzewanie. Takie rozwiązania przewidziano m.in. przy Urzędzie Miasta, Wzgórzu Świętego Maksymiliana oraz w rejonie Orłowa. Całość realizowana jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Prywatni partnerzy sfinansują budowę, a przychody będą czerpać z powierzchni reklamowych. Miasto również ma uczestniczyć w tych wpływach. Łączna wartość nowej infrastruktury to blisko 24 miliony 600 tysięcy złotych. Harmonogram prac ma być gotowy do końca tego roku. Co najmniej połowa wiat ma powstać w ciągu 12 miesięcy, a całość w ciągu 18. Nowoczesny symulator jazdy trafił do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni. Urządzenie pozwoli uczniom ćwiczyć prowadzenie samochodów osobowych i ciężarowych w różnych warunkach, bez konieczności wyjeżdżenia na drogę. Symulator ma służyć przede wszystkim praktycznej nauce. Uczniowie będą mogli trenować reakcje w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, popełniać błędy i przygotowywać się do późniejszej jazdy w rzeczywistych warunkach. Zakup kosztował 330 tysięcy złotych. Ponad 228 tysięcy pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostałą część dołożyło miasto. To nie pierwszy specjalistyczny sprzęt, który trafił do tej placówki. Wcześniej szkoła otrzymała dwa symulatory spawania wykorzystujące wirtualną rzeczywistość. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 rozwija też kształcenie w zawodzie spawacza i niedawno uzyskało status atestowanego ośrodka szkolenia spawaczy. Kolejne działania w tym kierunku zaplanowano na listopad. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku odbyło się spotkanie poświęcone przygotowaniom do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Pomorskiej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, a także polskich elektrowni jądrowych, konsorcjum Westinghouse Bechtel oraz firmy Energoprojekt Katowice. Podczas spotkania omówiono aktualny stan przygotowań do inwestycji oraz najważniejsze wyzwania związane z jej realizacją. Dużo miejsca poświęcono przede wszystkim kwestiom bezpieczeństwa oraz rozwiązaniom, które będą potrzebne zarówno na etapie projektowania i budowy, jak i późniejszego funkcjonowania elektrowni. Jednym z głównych celów rozmów było także zacieśnienie współpracy pomiędzy służbami i podmiotami zaangażowanymi w inwestycje. Chodzi o to, by odpowiednie procedury i przygotowanie służb były wypracowane.

0: opracowany już na etapie poprzedzającym rozpoczęcie budowy. W sobotę w Przemudzie odbędzie się 24. turniej kół gospodyń wiejskich powiatu wejherowskiego. Początek wydarzenia o godzinie 10 w centrum samorządowym. Koła gospodyń wiejskich zmierzą się w 5 konkurencjach. Będzie m.in. przygotowanie koktajlu warzywno-owocowego z własnego ogrodu. Prezentacja tego, czym dane koło może się pochwalić, pokaz mody, scenka kabaretowa oraz piosenka z inscenizacją. Hasła poszczególnych konkurencji zapowiadają sporo humoru i kreatywności. W programie znalazły się m.in. białe z czarnym, a może odwrotnie, z igły widły oraz rap po naszemu, życie na wsi twarde jest. Turniej rozpocznie się w sobotę 10 października o godzinie 10 w Centrum Samorządowym w Przemudzie.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Słuchajcie radia Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgę dla swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Bartek sam pokazuje. Dnia jednygłe, rozpoczając łebłeści płymyce, smutnie stoił so czerliści przełecienka kryce i wezyru na cynowa kłemni wesoci. Na przekrety smniedziem płela i ziółty łebłoci, bielu smniegły przebyciała siemla mu drodzigłe, a ziółtawo masc łebłoków kłenika gniadygłe. Coś są tere z nimi dzeje. Ktoś im do łebrokły skwerno łen jupyro niedzyl, nimo ich nałekły. Czy tak patrzył? Ty zdawał jemu sąsie bliskłe kwele muru, ktoś tam jegłe wymywio przezwiskłe. Prądkłe wezdrzył kły na stronie spłyszcze goreta, reta, zieda Bartka, co głe druchłe kunseczki uznaje ta. Nisko kłunios, a ziedze skłe rzekąc, siajn dobry dzień, je uciekom z kamrotamy na was pana tydzień. Ale jeśli dotąd z panem nie mógł przyjść do mływe, mływe pana dzizwe puścią, siedkuj ugłetowy.
2: Za to, że mnie w kłebesowie pun retowy rzecy, jeździem panu sałed wdzącic musił na leziecy i ziem przesąg, że do chprywdes, że my samni bele sobie winni, że w kantrze nie namał więzele, że to błele nasie was pun zawiózł do cynowa, za co, że to mnie dzenamy tak beła zmływa.
1: Punciorliści sa z redosce prawie nie posodł, czując jak we wybawieniu Bartek jemu gydł. Zaro bez żelazny kryte rance wec głębi, jakby chcył wejść zieda Bartka, przegarnąc ku sobie i zawełł. Bartek, brace moje ukochanie, nie chcę zazieć lewe z twoją niebłę sa dostanie. Zdrzyle druchu, co sa stało, jak mnie sa powłedzy. Sedza w klotce decht ni za nic, jak ci ja ci złodzy. Ale pływic, jak sam wama wiedło ładny chwile, jak nowy z w kontrze nie wsieści do pryze wsadzele.
2: Aj, rzekł Bartek, strach jaś spłemniec, co me wecerpiele, łeni nama do wejrowści pryze łed stawiele. Ty czarownik, co moja ci z piekłem interesę głosno zaklun, niech wam jabel kwelere przeniesę. Ty na gwałtcą u mnie rale ledzę, jaś na resce przekłenale sa doktore, że chwelere w miesce. Ty so ledzę przestrasiele, krzeciele, aj waje, te chwelere lum przeniesle ze świata, te haje, z lankle sa i sztyrmowale na wiązenny

0: cele, wepus selenum i z miasta furtnum veży cele. Więc pośli sme szukać panu, błezno skłeźny wiedzu, że pun ju od porą tydzeń tu w cynowie sejdził, bo czarownik za Abrahamem, co kupuje klatę, dale pana jeś skantrze na szukać bez kraj zblate. Łepisale panu, że im łycek pun spindlamy, ale to doch nie chłestanie lepym niedzenamy. Zajny wierkiemen do Cynowa. Juet dni 30 był skończony torki Heindel w tym przeklętym miejsce waje, żeby was pun wiedzu wiele mestra cele. Szwarce jur, że rebelie w kantrze nie robiele. Wczoraj umnieliśmy terminin. Jo, co jenom wiedzu, co za sprawy z panem Bełe wsiadła się powiedzu. Więc mnie w sądze sopitale cię to jako zmywa Bełe, żeby nasie pindle pun wiózł do Cynowa. Ni, rzekł Bartek, tako zgłede sprywde doch stanana. Ma jaś panu do Cynowa w droga sanajana. A czy ty uen nim skantrze na wiorną wama znamnią? Mnie pitale dali. Czy już sadać czas na sanie? Nie, wielmoźny sądzę, rzekłem. Wrześcił doch i prosył, ale num zabrunił jechać ten, co siable nosił. Czy jeś na to wsiadkłe swoje złożył ziem przesanga, ty rozłożył sandza na stół taką dużo ksanga i zniczetył grubym głosem jacis paragrofę, a ty uznał, że czorliści decht je frejłeć tryfę. Jeno kyzu, bez me pindle, raś sopłe zabrale, a tej dodum są czym prandzy z miasta wenekale.
1: Czerliński głaciej to ucił, łepu z seła trwłega. Weschnął w dobryju nadziei głębokłe do błega, ale Bartka tej dozorca chłytkłe pryć ledegnął, jeno z druchem jeściwniącym głowę są poziegnął.
2: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopkę.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl.

0: Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
4: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Słyszeliście?
2: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3 na 4 metry.

0: wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFlor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFlor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
2: Reklama.
3: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
4: Tymczasem przeszły słuchy przez folwarku Bruma, że przejechał nowy gwest i stanął kule doma. Tej ukłenie wchli w zale, a ju ima dale sepni. Sano jak w kpórstwie, belno w zwykłu miele. Sądza nie chcą jak inny przebelcum bedować, żeby kłenie tam ziedom do gostyństwa dawać. Służebni nie śle witac, le nie mesle nie jak, że w tej hecie usądze służą tak belejak. Służebny zdają, nigle wejści są oblecie, bo robi ters wicierza, często był ten hecie. Łen pana zastępuje, łen jak pana nima, miał swoim zwykłu gosty bawić i przejimać. Dale ci pańści krewne i ta ci drech do domu. Ciej łyzdził głosca, tej siedł w dobro płe krejomu, łe nie mógł na zetkanie nic w tacim dzibrunie. Niedzylny liwk tej wdył, chłódkłe jak był w stunie. Przerechtowuny zrena, błe drena wiedzą, że przewiecierze bandze ze żmą głos sedzu. Pon łejści z dyla płeznu, ręce rozkrzyżowu, a z krzyka ryzownik cysku i całewu. Zacia są ta chłódkłe, zmiesiony rozmływa. W chternydze jest cile lat, chcele zamknąć w słowa krótci i płomachtuni. W cyk gytci, pytaniu, wołani, wzdychoni, na wigłe wytaniu. Czy so pan wejść ju dost wepitu, nagadu, tej w końcu dnia widzę je hewłe opływiadu. Jak belno Tadeuszu, powej tak płezwali bejna, chternemu miono kwestu szkłości dele, na pamiątka, że łebcia słejne są urodzu. Jak belno Tadeuszu, że te są ugłedzu do dumsińc, ciej my mumy prawie pannów wiele, strejulk myśli wnetk, tobie wyprawić z wieselej. Je w cim wybierać u nas, lectwo trójni telu, na granicni sądę, łed dni pyra są zbieru, dli skończeni storygły z paną gryfu sweru. I są pun gryf, mówi trup się jechać do dweru. Płetkłe mezi, jutu jest białku i córkama, tymczasa młody śle w las, pabica flintama, a stury i biłeczni śniwłe łeb zyrają, lasa i tam gwes na młodych ciekają. Pójmę tam, źle te chcesz, a mdy na maduni wnet płetkac płetkły mrstwły, streja damet ciuni. Pon wejści z Tadeusią idą płet las drogu i tak jeść do łele nagadać, co nie mogą. Słońce łestatnych końców nieba dochłodzeło, mnim łecno,

ale się nigdy w dzień świeciło. Co jest czerwieniony, jak ta skarniuk byra zdrowigłe, co do Beti mu ostatnia tura robłete. I idzie spać. Jukrąg parmieniawi spuścił są na wierzch bueru i da ci smrok mgławi w ceskania ceskające są w ciepę i wiete w ci lasa. Zresigły. Czysto zliwy jakby w jedna masa. I bur czerni se na sztut zomku grumistigłe, nad nim słońce czerwoni łegniścia pełnigłe. W nim zapadło wsiór często. Midze gałązama, dało łisk jak wit, midze łecielnic szparama i zgasło. Tej wnetk seźbę gromadą zwolniący, w zbłeziach i grableska cygnioni, płełące ucechły i stanałe, jak punsandza kyzie. Uniegłe za dnia kuncią pruca gospodarze. Pun świata wi, jak długo porobić płet sieba. Słońce jegłe robotnik, ciele wędze z nieba, tej czas i rolnikowi ustępować spłela. Tak gdywu pun sandza, a sandzigłe wela była najpoczestwimu dwóźnikowi świętu. Nawetka łezę, terny już składać zacianto kłepa zieta, niepełni jadą do stodołę. Chcesz musa z niezwyczajnej i letkłesce łełę.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Radia Norda FM.
1: Sprawcy ataków na szkoły nie byli powiązani, twierdzi MSWiA. Sejm przegłosował nocną prohibicję, teraz ruch Senatu i Prezydenta. Paliwo w weekend nieco droższe. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i osoby planujące ataki na szkoły nie były ze sobą powiązane. Jak podkreślił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, nie ma też śladów internetowego challenge'u. W atakach na szkoły łącznie dzień po dniu zginęła jedna osoba, 11 zostało rannych. Policja zaleca większą kontrolę internetu, mówi komendant główny Marek Boroń.
2: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
1: Policja przeprowadziła wczoraj zmasowane kontrole w szkołach i monitorowała internet pod kątem gróźb karalnych. Zatrzymała 59 osób. Odwołany kolejny nocny alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak czytamy w komunikacie, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Badania opinii mówią, że Polacy niezależnie od upodobań politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space, prowadzącej sondaż.
3: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
1: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22-6 rano, z wyjątkami m.in. dla restauracji, barów i lotnisk. Przegłosowano także całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu oraz podniesienie opłaty za koncesję na sprzedaż. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia, jeśli podpisze je prezydent. A na koniec ceny paliw lekko wzrosły w porównaniu z piątkiem. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 97 groszy, a za diesla 8,06. Sporo chmur, choć na północnym zachodzie pojawią się większe przejaśnienia. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu, na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 18.
0: Norda

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
6: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od

0: wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFlor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFlor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Reklama.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Mieszko Wytrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia, a naszym gościem dzisiaj jest fotograf Tomasz Hirsch, witam serdecznie.
4: Witam cię Mieszko, witam państwa.
3: Dzisiaj już oficjalnie jako fotograf, bo dzisiaj już jeszcze ostatnio, jak się spotkaliśmy na początku tego roku, to jeszcze trochę mówiliśmy o sporcie, chociaż ten sport fotografii cały czas został, ale też przypomnijmy, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o jednym projekcie, no ale jak się spotkaliśmy na początku roku, to było bardziej podsumowanie tych twoich pierwszych dużych osiągnięć, jeżeli chodzi o fotografię, o portretowanie ludzi stąd.
4: Ja nie chcę mówić o osiągnięciach. O osiągnięciach będę rozmawiał za, nie wiem, 30-40 lat, natomiast teraz głowa jest pełna pomysłów. Ja też, broń Boże, sportu od siebie nie odcinam, ale głowa jest pełna fotograficznych pomysłów i ten projekt, w który dzisiaj brniemy, to jest tylko jeden tam naprawdę z kilkuset pomysłów, w które mocno, mocno wierzymy i z całej siły razem z żoną Moniką działamy.
3: No właśnie, to jest piękne, że działacie razem, działacie już powiedzmy sobie na dużą skalę, bo też jeździcie, fotografujecie też te piękno, które nas otacza, ale jednak cały czas gdzieś z tyłu głowy, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no to te portrety, to jest to, w czym, że tak powiem, troszkę się wyrobiliście, jeżeli chodzi o to, w co chcielibyście pójść.
4: Tak, myślę, że portrety to jest coś, co ja uwielbiam robić naprawdę, bo może się wydawać, że to jest łatwa fotografia, nie trzeba nikogo tam zbytnio ustawiać, natomiast jeśli chodzi o ściągnięcie tych masek ludziom i osobie, która siedzi 30-40 centymetrów ode mnie, to naprawdę jest mega, mega trudne, a w przypadku ludzi, których teraz fotografujemy, to już jest podwójnie trudne.
3: No tak, to są już ludzie, którzy powiedzmy sobie szczerze, mają na swoim koncie wielu różnego rodzaju osiągnięć i w mainstreamie i w przypadku akurat tutaj, bo o nich mówimy, o wojownikach to na światowych właśnie arenach, więc powiedzmy sobie szczerze, dla nich zdjęcie maski chyba jest trudniejsze nawet niż dla takiego normalnego śmiertelnika, tak nazwijmy.
4: Zawsze powtarzam, że jeśli chodzi na przykład czy o Marcina, czy o innych wojowników, dużo łatwiej usiąść naprzeciwko nich, będąc przeciwnikiem. I ja muszę pokazać, że nie jestem przeciwnikiem, że nie chcę zrobić krzywdy i zdobycie tego zaufania i doprowadzenie tego, że ta osoba ściągnie jednak na chwilkę tą maskę i spojrzy się w obiektyw, to jest naprawdę, naprawdę trudne. I dlatego myślę, że ta fotografia portretowa tak we mnie siedzi, bo ja uwielbiam drugiego człowieka, uwielbiam być blisko i uwielbiam zawsze z nich te maski tam ściągać.
3: Nawet z takich, powiedzmy sobie szczerze, no brutalnych jakby spojrzeć. No przyniosłeś tutaj ze sobą portret Różala, no i powiedzmy sobie szczerze, no to nie jest facet, z którym każdy by się chciał spotkać oko w oko, a w szczególności patrząc właśnie tutaj na to jego spojrzenie, które no powiedzmy sobie trochę bezkompromisowe jest.
4: No właśnie to jest to i uwierzcie mi, że każdy chciałby stanąć w oko, bo jest to człowiek fantastyczny. My znamy Marcina czy innych wojowników, jakby bohaterów tej naszej drogi wojownika. Znamy ich głównie z telewizji, z wywiadów, natomiast no, są to naprawdę fantastyczni ludzie. Tylko trzeba ich poznać, trzeba umieć do nich dotrzeć, spojrzeć w oczy, porozmawiać.
3: No to zostańmy przy Marcinie, jak to się udało?
4: No, droga oczywiście łatwa nie była, ale gdyby było to łatwe, to byśmy tego nie robili. No, z Marcinem nasze drogi na pewno krzyżowały się ze względu na sporty walki, tak, w których ja też całe życie spędziłem i gdzieś tam nasze drogi się krzyżowały. Natomiast jak już rozpoczęliśmy tą drogę wojownika, czy w ogóle portretowanie, no to ja już wiedziałem, że no, twarzy Marcina, czy samego Marcina nie może w tym projekcie zabraknąć, więc powalczyliśmy, no i w końcu udało się dotrzeć do tego, że Marcin usiadł na tym krzesełku, ściągnął na chwilkę maskę, chociaż on maski zbytnio nie nosi, natomiast usiąść naprzeciwko i zrobienie tego portretu w końcu się udało. Dzisiaj możemy z jednej strony go oglądać, znaczy będziemy mogli oglądać na wystawie, ale też jakby ten portret, no podobnie jak Marcin zrobił bardzo dużo dobrego, to ten portret też zrobił dużo, dużo dobrego, dlatego że już został wylicytowany i pomógł nie tylko zwierzakom, ale też choremu chłopczykowi, więc no, fotografia portretowa ma moc.
3: Fotografia portretowa ma moc różalną i powiedzmy sobie też, bo zastanawiam się cały czas, jak wyglądała praca z nim, bo to jest raczej człowiek, który jak się na niego spojrzy i wyobrazi, no to na zasadzie dobra, szybko robimy, lecimy dalej. A pamiętam naszą poprzednią rozmowę, jak mówiłeś, jak powstaje taka fotografia, że no to nie jest 5 minut,

0: ustawienie, wszystko, to jest jedna rzecz, ale właśnie najważniejsze jest to, żeby wyłuskać z tego drugiego człowieka tą jego postać taką, jaka ona jest naprawdę, i to czasem trwa godzinami.
1: Tak, czasami to trwa godzinami, natomiast tutaj w tym przypadku, czy w niektórych przypadkach

0: długo czasami, zanim to zaufanie będzie, bo to całe zaufanie później widać w oczach, kiedy człowiek się rozluźnia, kiedy jest gotowy na ten portret, nie? Natomiast tutaj też z Marcinem już kilka razy mieliśmy ze sobą styczność, więc wcześniej już wiedzieliśmy, co robimy i było troszkę pod tym akurat względem łatwiej.
1: Czyli gotowy był, a jak efekty jego, twojej pracy mu się podobały, bo powiedzmy sobie szczerze, no nikt do końca nie wie, jak wyjdzie na danym zdjęciu. To jest też trudno, bo każdy siebie widzi inaczej. My go widzimy w takiej czy innej formie, on siebie w zupełnie innej, a tu jednak trzeba się gdzieś zmierzyć z tym, jak ktoś mnie uwiecznił.
0: No, oczywiście nie wiedział, jak będzie ten portret wyglądał, dlatego że zrobienie zdjęcia podczas pracy w studiu to jest jedno, a cała jakby portret powstaje dopiero u mnie w domu, kiedy ja siadam przed komputerem i to zdjęcie też obrabiam, tak? No, natomiast Marcin, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam, no przyjął bardzo ciepło ten portret, no i delikatnie mówiąc, był pod wrażeniem też.
1: No, jak państwo zobaczycie, to także zapraszamy oczywiście do tego, bo pod wrażeniem być można. No tu jest akurat, powiedzmy sobie szczerze, no jego sylwetka, jego twarz jest tutaj wyeksponowana, wręcz idealne, te już powiedzmy sobie stygmatyzujące go trochę tatuaże, ale z drugiej strony pokazujące właśnie jego charakterystykę. No to jest też coś, co na pewno z jednej strony chyba ułatwiło trochę nawet zadanie, można powiedzieć.
0: Czy ułatwiło? Ja zawsze patrzę na serce, bo wygląd to jest jedno, ale to serce jest w oczach. To widać i tatuaże to jest jedno. Oczywiście jest to część bardzo charakterystyczna u Marcina. Natomiast oczy to są oczy i to jest coś, co ja ten punkt ostrości zawsze ładuję na maksa i musi być to spojrzenie, musi być to oko, bo tam siedzi cały człowiek.
1: No tu widać bojowe dosyć spojrzenie, ale takie nastawienie do życia chyba bojowe.
0: Marcin ma bardzo spokojne, mimo niektórzy mówią specyficzne, natomiast bardzo spokojne podejście do życia. Jest to naprawdę człowiek fantastyczny, z który każdy może sobie przybić piątkę, każdy może porozmawiać. Ta bojowość, ona oczywiście musi być. No nie zapominajmy, że mówimy o zawodnikach sportu walki, o wojownikach, tak? Więc tutaj ta bojowość jest we krwi, natomiast są to też ludzie naprawdę fantastyczni.
1: Nazwa tutaj tego całego projektu parę razy już też padła i to jest najważniejsze, że to nie jest pojedyncze zdjęcie, o którym mówimy, że o, udało się gdzieś do Różala dostać, dorwać. Nie, to jest konsekwencja pewnych działań, no i w ramach tych działań powstaje coś bardzo dużego.
0: Tak, to droga wojownika, nie chodzi tylko o wojowników, którzy są oczywiście bohaterami tej całej historii, ale to też jest moja droga i oczywiście moje żony jako fotografów, dlatego że my często widzimy gdzieś tam, nie wiem, chociażby na moim Instagramie widzimy zdjęcia, natomiast jakby nikt nie zna tej historii i nie wie o tym, że my z Moniką rano wsiadamy w samochód, jedziemy 600-700 kilometrów, czasami 15 minut fotografujemy i taką samą drogę wracamy, więc ta droga to można rozumieć na różne sposoby. To oczywiście chcemy pokazać drogę wojowników jako zawodników sportu walki, ale łącząc też różne światy, czyli nie tylko kickboxing, nie tylko MMA, ale chcemy tam też mieć boks, chcemy mieć tajski boks, chcemy mieć sumo, chcemy mieć zapasy, chcemy mieć szermierkę, żeby ten cały świat sportu walki fajnie na jednej wystawie połączyć.
1: To kogo już mamy? Bo oprócz Marcina to możemy się już teraz pochwalić, możecie się kolejnymi postaciami, plus tymi, które no za chwilę pojawią się także.
0: No mamy już z nami na pokładzie, mamy oczywiście Marcina, mamy Mateusza Kubiszyna, mistrza świata wielokrotnego w kickboxingu, ale też mistrza walk na gołe pięści. Mamy absolutną legendę, czyli taki nasz numer jeden, jeśli chodzi o kickboxing, czyli Marek Piotrowski. No będzie oczywiście jeszcze Iwona Guzowska, będzie Artur Szpilka, będzie Michał Materla, będzie Łukasz Jurkowski, będzie Paweł Nastula, także zawodnicy, którzy kiedyś tworzyli historię polskich sportów walki, ale też tworzą ją do dzisiaj, dlatego że mamy aktywnych też zawodników, niektórzy zawodnicy są trenerami, prowadzą swoją działalność sportową, no i to wszystko chcemy jakby razem pokazać. Bardzo pracujemy też na przykład o Sylwia Gruchała, na przykład Szermierki, żeby to wszystko fajnie połączyć.
1: Rozumiem, że to są te osoby, które już są potwierdzone, że tak powiem, tak, które będą, no bo powiedzmy sobie szczerze, wspomniałeś swoje media społecznościowe, no to tam wyobraźnia leci dosyć daleko, jeżeli chodzi o te osoby, do których chcesz się to dostać właśnie z aparatem.
0: No wyobraźnia leci bardzo, bardzo daleko. No ja wierzę w to, że teraz naszą audycję słucha albo gdzieś tam ogląda Cristiano Ronaldo i oczywiście z całym sztabem ludzi siedzą teraz przed ekranami, no i czekają, żeby się odezwać. No ja czekam. Na lotnisko dzięki trasie kaszubskiej mamy teraz bliżej, więc biorę aparat, lecę.
1: No to piękne w takim wypadku. Oczywiście trzymamy za to kciuki, że znajdą ten telefon, bo to jest też piękne. Ale

0: To jest chyba pewna konsekwencja działania, bo rozumiem, że to nie jest tak, że to się da do każdego dorwać. No bo powiedzmy sobie szczerze, no nie ten poziom, nie jesteśmy tam Jeffem Bezosem czy kimkolwiek więcej, gdzie dzwoni i każdy jest niemal na świecie na jego skinie, nie? Tylko jednak zupełnie innego poziomu startujemy, ale co jest ważne, każde takie zdjęcie chyba zbliża do celu, żeby tą drogę wojownika uzupełnić.
1: Jak przekładając to na liczby, myślę, że na 20 takich zapytań, które wysyłam, to 18 odpowiedzi jest oczywiście na nie. To jest norma na początku. Natomiast myślę, że z każdym zdjęciem, z każdym wyjazdem jest nam łatwiej. Tworzymy sobie to portfolio i później te zdjęcia też ruszają świat. Ludzie je widzą, jest nam dużo, dużo łatwiej. Ta rozpoznawalność, ta marka osobista też idzie do góry. No i też bardzo pomogła nam pani Monika, którą serdecznie pozdrawiamy, bo znaleźliśmy już pierwszego sponsora, więc jest nam łatwiej po prostu teraz jeździć i robić te portrety.
0: No i to jest też piękne i to jest też ta opcja, o której tutaj warto wspomnieć, że no można się niejako przyłożyć do tego, żeby ta droga wojownika powstała, przynajmniej w tej no pierwszej na razie formule, bo do tego zmierzamy, czyli do powstania wystawy.
1: Tak, wystawa to jest jedno. Też chcę to połączyć oczywiście z działalnością charytatywną, tak jak tutaj już portret Marcina został zlicytowany i mogliśmy tym samym pomóc. Natomiast powstaje też taki jednocześnie album Droga Wojownika, gdzie wszyscy bohaterowie naszej wystawy będą w jednym albumie fotograficznym, takiej naprawdę super jakości. Takich albumów powstanie 5, one są przeznaczone dla partnerów, dla ewentualnych sponsorów, ale też jeden oczywiście z wszystkimi bohaterami przeznaczę na licytację charytatywną.
0: Co znaczy, czy z wszystkimi, bo kiedy oni będą, bo tak jak wspomniałeś, no Ronaldo się tam znajdzie, bo to jeszcze wtedy może potrwać.
1: Ronaldo jak się znajdzie, to myślę, że tych albumów powstanie więcej. Natomiast to już będzie na pewno inny projekt. Album powstanie na pewno po wystawie. Wystawa przewiduje tak wystawę granica czerwiec-lipiec przyszłego roku. I jak tylko wystawa się zakończy, to będę drukował na pewno te albumy.
0: I to jest też bardzo fajna rzecz, że ten projekt się chyba nawet nie ma prawa zamknąć, bo tych wojowników jest tyle. No na razie skupiacie się na tych ogólnopolskich, znanych w naszej przestrzeni, aż także międzynarodowych oczywiście, z racji swojej sławy, no ale rozumiem, że jest to tak szeroka rzecz, tak szerokie możliwości, że faktycznie no, zakładamy, że gdzieś się to będzie rozwijało.
1: Karty SD są teraz mega, mega pojemne, więc fotografować można naprawdę, ogranicza nas tylko wyobraźnia. Teraz Polska, polscy wojownicy, natomiast nie ukrywam, że nie wiem, czy przyszły, ale kolejny rok to na pewno świat, na pewno będzie Anglia, na pewno będą Stany Zjednoczone, więc ruszamy naprawdę bawić się po prostu wszędzie.
0: To jest piękna rzecz. Da się robić, to wspaniale, to powiedz, gdzie można zobaczyć te efekty, gdzie ich szukać, bo no powiedzmy sobie szczerze, jak się już na to zdjęcie spojrzy, to się już zapamięta je na zawsze, powiedzmy sobie szczerze.
1: Jesteś kolejną osobą, która mówi właśnie, że zdjęcie działa jak magnes, tak, działa jak magnes, zwłaszcza jak podejdzie się bliżej tak na pół metra tego portretu i spojrzy się w te oczy. No te portrety na pewno będzie można zobaczyć w Filharmonii Kaszubskiej w przyszłym roku. Terminy oczywiście jeszcze podam, jak wszystko dogram. Tą samą wystawę chcę jeszcze zrobić w Warszawie, no i w kilku miastach. No i tak jak mówiłem, pięć albumów trafi do partnerów, no i jeden będzie można wylicytować. To nie jest album, który trafi do sprzedaży, więc nie szukamy go w księgarniach. On będzie taki bardzo, bardzo, bardzo prywatny, głęboki.
0: To proszę Państwa, jak macie gdzieś znajomych Cristiano, czy może innych wojowników, bo nawet ze świata sztuk walki przecież, no nie wiem, może są na Twojej liście przecież pamiętni chociażby Tiger Michalczewski, czy Gołota, czy inni, no to powiedzmy sobie szczerze, szukamy kontaktów, tak chyba?
1: Szukamy kontaktów, tak jak mówiłeś, nie do każdego uda się dotrzeć, jest to niemożliwe. My mamy jakąś tam swoją listę marzeń, tak? Patrząc na całokształt, nie tylko na tytuł, ale też patrząc na to, kto jest jakim człowiekiem. Nie do każdego uda się dotrzeć. My cieszymy się niesamowicie z każdego potwierdzonego wyjazdu, bo dla nas to jest z Moniką fantastyczna przygoda, jak możemy wyjechać z domu z aparatem, poznawać nowych ludzi i bardzo często jest tak, że z jednego wyjazdu mamy 2, 3, nawet 4 kolejne kontakty, do których później jeździmy i fotografujemy.
0: No to kochani, jak macie jakieś pomysły albo chcecie wesprzeć także oczywiście Tomka z żoną, no i oczywiście całą drogę wojownika, to szukajcie w mediach społecznościowych chociażby. Tam na bieżąco możecie śledzić, jak ta praca też nad powstawaniem takich portretów wygląda. No i my czekamy przede wszystkim na tą wystawę. Słyszeliśmy

0: jeszcze być może przed wakacjami przyszłego roku te wielkie portrety, tak jak właśnie róża, zawisną w tej przestrzeni wejherskiej Filharmonii, więc będzie to naprawdę wielkie wydarzenie. Trzymamy za to kciuki przede wszystkim.
1: Napomnę jeszcze, jeśli mogę, że powstał też kanał na YouTubie, gdzie można zobaczyć, jak wygląda taki wyjazd, jak wygląda portretowanie danych zawodników. Kanał nazywa się Twarzą w Twarz, więc można na YouTubie zobaczyć pełen filmik z pełnego wyjazdu.
0: To oglądamy, kochani. A teraz dziękuję ślicznie Mieszkowi Troski. To był program Goźnia. Naszym gościem był fotograf Tomasz Hirsch. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama.
4: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
3: Reklama.

0: Słuchajcie, radia, Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
4: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl.

0: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl. Reklama.
1: Areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uwaga, cisza wyborcza, jutro głosowania w Krakowie i na Lubelszczyźnie. Za chwilę też historyczny sukces Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował wczoraj na 3 miesiące 19-latka, który w środę w szkole w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. W czwartek Jakub Z. usłyszał już 9 prokuratorskich zarzutów. Dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa nożem i przy użyciu materiałów wybuchowych. Mężczyźnie grozi dożywocie.
2: Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
1: Mówił sędzia Michał Pieńkowski. 19-latek konsekwentnie powtarza, że nie wie, dlaczego zaatakował. Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym, jak ustalono, był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Wczoraj także sąd rodzinny w Mazowieckim Wyszkowie zdecydował, że na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole we wsi Leszczy Dół Nowiny zabił woźną i ranił dyrektorkę i nauczycielkę. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina o ciszy wyborczej przed jutrzejszym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Zaczęła się o północy, potrwa do zakończenia wyborów. Nie wolno m.in. zachęcać lub zniechęcać do oddania głosu na konkretnego kandydata lub partię.
3: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
1: Ostrzega Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Przypomnę, że za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł. Dodam, że cisza wyborcza obowiązuje także w związku z przedterminowymi niedzielnymi wyborami burmistrza Kamionek na Lubelszczyźnie. Historyczny wyczyn Huberta Hurkacza. Jako pierwszy Polak wygrał mecz z Nowakiem Dziokowiciem. Stało się to wczoraj w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju.
4: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
1: Teraz Hurkacz zmierzy się jutro z reprezentantem gospodarzy i Joe. Niestety do półfinału wśród singlistek w Pekinie nie dostała się Iga Świątek. Odpadła po przegranej z Belgijką Elise Mertens. Dość wyrównane temperatury. W przypominającym rogale pasie od Trójmiasta przez Lubuskie i Wielkopolskie po Śląsk 16 stopni. Taka wartość także na Lubelszczyźnie. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 11 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce 19. Na ogół deszczowo, ale w północno-zachodniej Polsce może się pojawić słońce.
5: Słuchajcie radia Norda FM.

0: o Nordzie. Mieszko Wiltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia, a naszym gościem dzisiaj jest pani Anna Chujik, czyli dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Spotykamy się dzisiaj jak co jakiś czas, żeby trochę porozmawiać sobie o tym naszym rynku pracy. Cały czas dużo się dzieje, powiedzmy sobie szczerze, patrząc na koniunkturę tą ogólnokrajową, to chyba idziemy jednak w tą gorszą stronę, jeżeli chodzi o nasz rynek pracy. Ten taki, powiedzmy sobie, no zależy dla kogo gorszą, ale mówimy z perspektywy pracownika, bo to co było kiedyś, rynek faktycznie pracownika, chyba znowu powoli się zmienia na rynek pracodawcy, czy jest inaczej u nas?
1: Faktycznie na dzień dzisiejszy bardzo ciężko oszacować, jaka jest faktyczna taka sytuacja na rynku pracy, ponieważ dane, które mamy, są naprawdę sprzeczne. Co prawda rośnie stopa bezrobocia, ileś osób rejestrujących się, ale też zmieniły się w zeszłym roku przepisy, które wpływają na te statystyki. I to myślę, że na dzień dzisiejszy jest to jeszcze mylące. W przyszłym roku, już po całym pełnym roku funkcjonowania nowych przepisów, czyli innych zasad rejestracji, wyrejestrowania szczególnie osób tutaj z rejestrów osób bezrobotnych, wówczas będziemy, myślę, już mogli powiedzieć o bardziej, że te dane będą bardziej wiarygodne i faktycznie będą bardziej odzwierciedlać tą sytuację na rynku pracy. Ale faktycznie tak jest, że w tym roku mamy zdecydowanie mniej ofert pracy zgłaszanych przez przedsiębiorców, zarówno na terenie naszego powiatu, jak i województwa, ale i w kraju. Natomiast ta tendencja od lipca też się już zaczyna troszkę odwracać. I teraz pytanie, czy to już jest związane z naszymi inwestycjami, które są tutaj na tym terenie, czy jest taka duża niewiadoma, jak to wszystko będzie wyglądało i czy pracownicy będą

0: przenosić się z jednych zakładów do drugich i faktycznie będzie ta fluktuacja tych zasobów kadrowych i dlatego są te wyczekiwania. Także myślę, że to jest taki, na dzień dzisiejszy jest to taki chwilowy przestój i dopiero za jakiś czas będziemy widzieć faktycznie, czym to jest spowodowane. Także ciężko jest w tej chwili mówić o tym, że jest źle na rynku pracy. Ja bym powiedziała, że jest stabilnie. Jesteśmy w takim okresie właśnie wyczekiwania. Natomiast raczej myślę, że cały czas walczymy z niedoborem wykwalifikowanej kadry, takiej, którą faktycznie potrzebują przedsiębiorcy na dzień dzisiejszy i lokalnie, ale i regionalnie.
1: Ale czy wiemy kogo, gdzie, jaki, czy mamy jakieś programy idące do tego, bo nawet wczoraj widzieliśmy się na konferencji w powiecie puckim, tak, która była i tam jedny z takich poruszanych tematów było to, że te duże firmy, tam mieliśmy akurat różnego rodzaju, bo czyli Polską Elektrownię Jądrową, które już działają i wiadomo, że ta inwestycja, jeżeli chodzi o elektrownię jądrową, nabiera tempa. Nabiera tempa także inwestycja związana z farmami wiatrowymi na Bałtyku, tutaj Ocean Winds, tak, a z trzeciej strony KGHM się szykuje do dużej inwestycji. Tu akurat jeszcze ładne parę lat zostało do tego, bo cała koncesja zdobycia to jest przynajmniej 4 lata, więc tak czy siak gdzieś tam zostało zawarte takie, że będziemy walczyć o pracownika. No więc pytanie, o jakiego pracownika? Czy o pracownika biurowego, czy o pracownika z jakiegoś konkretnego spawacza, montera, elektryka? Jakich zawodów tak naprawdę my teraz potrzebujemy i czy jesteśmy w stanie ten trend odwrócić, czyli dokwalifikować się jakichś pracowników?
0: To jest bardzo złożone pytanie. Myślę, że moglibyśmy tutaj wiele godzin spędzić i dyskutować, ponieważ to tak naprawdę wszystko zależy, którą z tych inwestycji bierzemy pod uwagę. No i musimy zobaczyć, w jaki sposób faktycznie ile pracowników w danym zakresie na dzień dzisiejszy jest na tym rynku pracy. Na pewno już zgłaszane są przepływy między firmami. Jak się rozmawia z przedsiębiorcami, to widać, że już zaczyna się gra od pracowników związanych stricte z szeroko pojętymi specjalistami w zakresie budownictwa. To są wyspecjalizowani inżynierowie, ich brakuje na rynku pracy, ale również pracownicy fizyczni, tacy, którzy mają faktyczne prace wykonywać. I faktycznie szeroko pojęte budownictwo, spawacze, pracownicy obsługujący koparki, sprzęt ciężki na tego typu inwestycjach już są poszukiwani i ich zapotrzebowanie będzie rosnąć. Wraz ze wzrostem czy rozwojem tych poszczególnych inwestycji będzie nam brakować i będzie zapotrzebowanie na innych specjalistów, czyli część już jakby swoją pracę wykona, natomiast wówczas będą potrzebni pracownicy, którzy będą obsługiwać te rzeczy już wybudowane, które powstaną, pracownicy biurowi. Na dzień dzisiejszy na przykład zgłaszane jest bardzo duże zapotrzebowanie na ochroniarzy i te oferty pojawiają się. Ich naprawdę warunki, jeżeli chodzi o tą pracę, bardzo się polepszyły, warunki pracy, płacy. Także myślę, że to też będzie się w innych branżach zmieniać. Ale nie możemy przy tych wszystkich inwestycjach zapomnieć też o usługach, które będą się rozwijać w tym czasie na naszym rynku, ale też o tych deficytach kadrowych, które mamy w tej chwili, czyli o nauczycielach, różnego rodzaju zawodach medycznych. Cały czas ich potrzebujemy na rynku i psychologów, terapeutów, także tych zawodów jest masa, które na dzień dzisiejszy są zapotrzebowania zgłaszane, natomiast nie ma dopływu świeżych osób i tutaj jest też problem właśnie z edukacją i z dostosowaniem kształcenia do potrzeb obecnego rynku pracy.
1: Trochę już sobie te problemy w takim wypadku zdiagnozowaliśmy, jak to obecnie wygląda, a jak to wygląda właśnie z tej waszej działalności, z waszej działki, jak też działacie na temat tego, żeby po prostu no, z jednej strony te potrzeby pracowników i pracodawców ze sobą gdzieś połączyć.
0: Przede wszystkim my dbamy o to, żeby informować. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby dotrzeć z informacją do osób, że tak naprawdę cały czas potrzebne jest kształcenie ustawiczne. I to jest ważne, żeby w naszym społeczeństwie zacząć budować taką świadomość i

zachęcać do tego, żeby jak najwięcej się kształcić, zdobywać umiejętności, być jak najbardziej elastycznym, ponieważ na dzień dzisiejszy widzimy, że jest taka potrzeba szybkiego dostosowywania się do zmian zachodzących na rynku pracy, zdobywania dodatkowych kwalifikacji.

0: kwalifikacje, umiejętności, umiejętność czytania rysunków, obsługi innych maszyn, ponieważ już ta technologia idzie zupełnie do przodu. I to tak dzieje się też w innych przypadkach, ale też w pracy biurowej. Zupełnie innego rodzaju kompetencje są w tej chwili potrzebne niż 20 lat temu. Więc myślę, że najważniejsze jest to, żeby osoby, które chcą cały czas utrzymywać się na rynku pracy, ale też przekwalifikowywać się, muszą naprawdę obserwować to, co dzieje się. I my też informujemy o tym, robimy badania związane z zawodami nadwyżkowymi i deficytowymi, które są w najbliższym roku, przewidujemy, że będą w tych grupach. Również dajemy informacje o tym, jakie jest zapotrzebowanie, robimy spotkania informacyjne, dajemy możliwości o szkoleniach bezpłatnych, bo to nie jest tylko tak, że osoby, które są zarejestrowane, mogą korzystać z naszych usług, ale wszystkie osoby, które zainteresowane są w ogóle rynkiem pracy, zachęcam do tego, żeby jakby odwiedzały naszą stronę internetową, nasz Facebook, tam my przekazujemy masę informacji o tym, z czego w danym momencie warto skorzystać i zachęcamy do takiego udziału. Myślę, że na pewno w najbliższych latach będzie się też rozwijała oferta szkoleniowa, ponieważ żeby znaleźć szybko pracowników, to najlepszym na to sposobem jest odbycie szkoleń i na pewno będziemy dążyć do tego, żeby jak najwięcej możliwości krótkich szkoleń poświadczonych mikropoświadczeniami właśnie, takimi w krótkim czasie, aby jak najwięcej pracowników uzyskało te możliwości znalezienia pracy tutaj na naszym terenie.
1: Czyli to wszystko bardzo mocno i bardzo szybko nam się zmienia, proszę Państwa. Jak chcemy być dobrymi pracownikami, to musimy na tym nadążyć, tym bardziej, że no tak jak widzimy faktycznie przed naszym regionem dużo wyzwań, no i tutaj będzie to wyglądało. Jak to dokładnie, dowiemy się, jak już zacznie, bo tu każdy rok przynosi nam jakieś kolejne niespodzianki, ale także każdy rok przynosi nam te rzeczy, którymi jako Powiatowy Urząd Pracy organizujecie i to, co jest też ważne właśnie dla tych, którzy chcą trochę spojrzeć inaczej, jak wygląda ten rynek pracy, zapoznać się z ofertami szkoleń i także podjęcia chociażby kariery nie tylko zawodowej, ale właśnie związanej z uczeniem się, to tutaj zapraszamy na kolejną jesienną edycję Targów Pracy już niedługo.
0: Tak, już w przyszłym tygodniu, 14 października, organizujemy kolejną edycję jesienną Targów Pracy, Powiatowych Targów Pracy. Jesienne edycje zawsze odbywają się w Rumi i również w tym roku tak jest, na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 14 października między 10 a 12 można przyjść i zapoznać się z ofertami pracy, ale nie tylko ofertami pracy, które w tej chwili my jako Powiatowy Urząd Pracy mamy w dyspozycji, ale również sąsiednie urzędy. Ale oprócz ofert pracy, które są w tej chwili, to również możemy poznać, w jaki sposób dostać się do służb mundurowych, które działają na naszym terenie, a które notorycznie zgłaszają braki kadrowe. Także myślę, że warto przyjść, zobaczyć, dowiedzieć się, bo może to będzie ta ścieżka zawodowa, którą ktoś może dla siebie wybrać, ale właśnie myślę, że to jest bardzo dobry czas i miejsce, żeby zorientować się tak naprawdę, co słychać na rynku pracy, bo takie targi pracy odzwierciedlają to, co w tej chwili się dzieje. Oprócz ofert pracy będziemy mieć szkoły, będziemy mieć instytucje, które będą również informować, w jaki sposób można się kształcić, przeszkalać, jakie są problemy na rynku pracy. Także tych możliwości i aspektów związanych z rynkiem pracy będzie bardzo dużo.
1: I tu nie trzeba się żadnego rejestrować i tak dalej, wystarczy przyjść na Hale Mostir od 10 do 12, tak?
0: Dokładnie tak. Ja szczególnie zachęcam nie tylko osoby bezrobotne, bo wiadomo, że one są w tej trudnej sytuacji, faktycznie szukają zatrudnienia, ale bardzo zachęcam młodzież, która w tym czasie ma akurat dzień wolny i może skorzystać, bo to jest dzień nauczyciela, więc dzień wolny od nauki. Zachęcam, żeby przyjść, szczególnie ostatnie klasy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zapoznać się, zobaczyć, kogo faktycznie szukają pracownicy. Można nawet z nimi porozmawiać, w jakim zakresie się, warto się szkolić, czy moje wybory będą dobre na przyszłość, czy będę miał szansę znalezienia zatrudnienia. Zachęcam też osoby, które pracują, a chcą zmienić miejsce pracy bliżej swojego miejsca zamieszkania.

0: mieszkania bądź przekwalifikować się, to też jest dobry moment i sposobność na to, żeby porozmawiać z pracodawcami, przedsiębiorcami, którzy w danej branży w tej chwili funkcjonują, którzy poszukują pracowników. Myślę, że też będzie można na pewno spotkać się z doradcą zawodowym, który powie, w jaki sposób poszukiwać tego zatrudnienia, w jaki sposób się w ogóle podejść do możliwości zdobywania kolejnego wykształcenia, czy na przykład zdobywania konkretnych kompetencji. Także zachęcam wszystkich, którym w głowie sieją się jakieś pytania związane z rynkiem pracy, ponieważ, mówię, jest tam dostępność i pracowników publicznych służb zatrudnienia, i instytucji publicznych, służb mundurowych, przedsiębiorców, pracodawców, także szeroki wachlarz, i to jest to miejsce, kiedy możemy sobie wzajemnie poświęcić czas i porozmawiać.
1: No to warto, proszę Państwa, te 2 godzinki zarezerwować sobie, wybrać się do Rumi. Przypominamy, 14 października, Dzień Edukacji Narodowej. Tutaj od godziny 10 do 12 sala Mosir Rumi, więc Centrum Rumi. Zapraszamy Państwa serdecznie. A tymczasem już dziękuję ślicznie. Mieszko Wędrowski, to był program Godziny. A moim Państwu gościem była dzisiaj Anna Kulik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam.
2: Rozmowy o Nordzie. Reklama.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
2: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
4: Ponad 70 zatrzymań trwa akcja policji po atakach w szkołach. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO. Sopot świętuje 125. urodziny.

0: Marcin Krzemiński. Nowe dane policji. Do 6 rano skontrolowano blisko 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób w całym kraju. Policjanci odnotowali w sumie 231 zdarzeń, które potencjalnie mogły stanowić zagrożenie. To bilans policyjnej akcji związanej z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami w szkołach na Mazowszu. Funkcjonariusze zapewniają, że w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Wczoraj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbył się sztab kryzysowy. Ustalono na nim wytyczne bezpieczeństwa dla dyrektorów placówek oświatowych. To m.in. konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli. Będzie też trzeba wprowadzić identyfikację osób odwiedzających szkoły, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
1: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej.
0: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzać, co noszą w plecakach. Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak wczoraj informowały media, byłe współpracownice oskarżają byłego wiceministra rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Polityk zaprzecza, twierdzi, że to pomówienia. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał, że ugrupowanie oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły rano do mieszkańców powiatu krakowskiego. Chodzi o ruszający właśnie w Świątnikach Górnych trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do południa. Spacery historyczne, plenerowe pokazy multimedialne oraz bieg na orientację to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji 125. rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. Główna część obchodów, m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy konkurs z nagrodami, rozpocznie się o 15 na skwerze kuracyjnym. Na ogół pochmurno i deszczowo, najmocniej ma padać na wybrzeżu. Uważajcie też na mocne porywy wiatru. Najwięcej przejaśnień z kolei w północno-zachodniej części kraju. Najchłodniej na Suwalszczyźnie do 11 stopni, najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu do 19. Norda.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
4: To jest Gość Dnia. Witam serdecznie, Jakub Szumilas przy mikrofonie, a moim i Państwa gościem jest Szymon Medelion, wójt gminy Nowa Wieś Lęborska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Spotykamy się tutaj, albowiem na terenie gminy. Kilka dużych projektów, dużych i mniejszych się odbywa. No to o tych projektach troszeczkę chcielibyśmy przybliżyć tutaj naszym słuchaczom i telewidzom. Zaczniemy od przedszkoli, bo tutaj, jeżeli chodzi o te dwa projekty, sobie wynotowałem: przedszkola i kanalizacja. Więc najpierw od najmłodszych, od edukacji. Czego możemy się spodziewać w najbliższych czasach? Czego dotyczą te projekty?
5: Ten projekt przedszkolny to jest taka kontynuacja naszych działań, które zaczęliśmy już jakiś czas temu poprzednimi projektami, które odbywały się i w przedszkolach, i w szkołach. W ramach tych funduszy europejskich tworzymy przede wszystkim nowe miejsca przedszkolne, bo zależy nam na tym, żeby... No, nasze przedszkole nie świeciły pustkami. Wiemy, jaki jest nisz demograficzny, wiemy, jak to wygląda w

0: Polsce, zresztą na całym świecie, w naszej Europie Zachodniej i tak dalej, brakuje tego przyrostu naturalnego, choć my tutaj jesteśmy taką zieloną mapą na, znaczy zieloną plamą na mapie Polski, więc te nasze tereny jeszcze mają taką mamy taką nadzieję, że ten przyrost będzie w miarę stabilny. No i zachęcamy do tego, żeby rozpocząć edukację w naszych przedszkolach i szkołach, tworząc odpowiednie warunki. Więc po pierwsze stworzymy nowe miejsca, no a po drugie przygotujemy te przedszkola do tego, żeby były jeszcze bardziej atrakcyjne niż do tej pory.
1: Jeżeli chodzi o nowe miejsca, to ilu nowych miejsc możemy się spodziewać i jak to odzwierciedla potrzeby gminy pod tym względem?
0: My już stworzyliśmy kilkadziesiąt nowych miejsc do tej pory w przedszkolach. Teraz ten projekt zakłada stworzenie kolejnych miejsc w poszczególnych przedszkolach, czy w Garczegorzu, czy w Lubowidzu, dzięki polepszeniu warunków, drobnym remontom, w zasadzie adaptacją pomieszczeń, jesteśmy w stanie zwiększyć jakby przepustowość, może to jest złe określenie, jeśli chodzi o przedszkole, ale ilość przyjmowanych dzieci do naszych oddziałów. Dzięki temu nasza oferta, no już w tym roku nie musimy odmawiać, nie ma takiego ryzyka, że ktoś jest na liście rezerwowej, tylko po prostu przyjmujemy te dzieci, które chciałyby w naszych przedszkolach się uczyć.
1: No a teraz, jeżeli już jest taka możliwość, to dlaczego rodzice powinni wysłać dzieci do tych gminnych ośrodków? Co poza taką standardową opieką dla najmłodszych te placówki oferują?
0: No, specyfika edukacji na wsi jest troszkę inna niż specyfika edukacji w mieście i są plusy i minusy. Z takich niewątpliwych plusów należy wskazać to, że my nawet te dzieci przedszkolne bardzo często w wielu oddziałach, szczególnie tych przeszkolnych, dowozimy. Czyli autobus szkolny, który zabiera też dzieci do szkoły, może zabierać też te maluszki, które dojeżdżają do oddziałów przeszkolnych w naszych przedszkolach. To jest jedna z takich ciekawostek, która no, nie jest typowa wśród w środowiskach miejskich. Ale poza tym te nasze malutkie oddziały w przedszkolach są tworzone przez wyspecjalizowaną kadrę. Mamy tam naprawdę fajnie przygotowaną bazę i lokalową, i taką dydaktyczną, bo nie tylko w ramach projektu dbamy o wyposażenie czy remonty, ale też o szkolenia naszej kadry, czyli nauczyciele, którzy kończą dodatkowe studia, nauczyciele, którzy kończą specjalne dodatkowe kursy, dostają specjalne narzędzia do pracy z dziećmi. My mamy, no to jedno nasze największe przedszkole w gminie, które już jest fajnie wyposażone, jest najnowocześniejsze, bo jest stosunkowo młode, ale też w naszej gminie funkcjonuje dużo oddziałów przedszkolnych i mniejszych przedszkoli w Garczegorzu, w Lubowidzu, w Janowicach. Te oddziały również są świetnie wyposażone, a teraz dzięki temu projektowi wykonamy tam kilka dodatkowych prac adaptacyjnych.
1: No i jeżeli chodzi o te szkolenia, kursy i dodatkowe studia dla nauczycieli, no, jakie możliwości to daje pedagogom do prowadzenia nauki, żeby ta nauka była ciekawa, żeby była skuteczna?
0: Nie wystarczy kupić tylko nowoczesny sprzęt, bo często to powtarzamy w różnych projektach, o fajnie, kupimy, nie wiem, tablety albo jakiś nowoczesny Musicon, który można świetnie tworzyć, takie programować rytmiczne zajęcia dla dzieci, ale do tego potrzebujemy też kadry, która wie, jak tego używać. Potrzebujemy też specjalistów, którzy będą chcieli rozwijać się w tym kierunku, a nie tylko przyjść, zrobić swoje i odejść. I bardzo mnie to cieszy, bo my mamy taką kadrę, dlatego zależy nam na tym, żeby ją wspierać, żeby nauczyciele, bo karta nauczyciela też daje pewne ograniczenia, nie tylko przywileje nauczycielom, choćby w kwestii motywacyjnej, kwestii zarządzania dodatkami czy wynagrodzeniem. Nie zawsze jest to współmierne do zakresu wykonywanej pracy, bo przecież karta nauczyciela, no to tak w przeddzień Dnia Nauczyciela kilka gorzkich słów można powiedzieć, że karta nauczyciela wynagradza raczej za staż pracy, a nie za zaangażowanie, a dodatek motywacyjny, który jest w zasobach dyrektora, nie zawsze odzwierciedla, czy daje taką pełną możliwość wynagradzania tych najbardziej aktywnych nauczycieli. Dlatego to też jest taka forma motywacji pozafinansowej, że nauczyciel dzięki pracy w naszych placówkach może się doskonalić, może się rozwijać, może ten swój warsztat pracy cały czas podnosić i doprowadzać do perfekcji.
1: A czy pomijając zwiększenie kompetencji, czy

Te zajęcia odbywają się tylko w takiej konwencjonalnej formie, czy też same zajęcia, przedmioty, elementy, które są wykładane dla tych najmłodszych podopiecznych, odbiegają od pewnych standardów i są jakoś ciekawsze, innowacyjne bardziej?

0: słuchać to, co nauczycielka dyktuje. To zupełnie nie tak. Dzieci w przedszkolu rozwijają się zupełnie inaczej. A nasze przedszkola, bardzo często zlokalizowane w przepięknych terenach przyrody, z tego korzystają. Staramy się, żeby dzieci wychodziły na podwórko jak najwięcej czasu spędzały na świeżym powietrzu, na spacerach. Teraz, no, to poza projektem, ale kupiliśmy 2000 metrów dodatkowo ziemi, działkę przy przedszkolu w Nowej Wsi Lęborskiej, właśnie po to, żeby dzieci miały więcej przestrzeni do zabawy. Do tej pory nowe przedszkole, duże przedszkole, ale działka była na tyle ograniczona, że dla własnej wygody i bezpieczeństwa dzieci w te ciepłe dni grupy dzieliły się, że my wychodzimy przed obiadem, wy wychodzicie po obiedzie. Teraz mamy jeszcze więcej tego terenu, który wiosną ruszy już z pełną parą, tak możemy powiedzieć. I dzieci będą mogły korzystać z tego placu no już nie bez przymusu podziału na grupy czy harmonogram. To są takie drobne rzeczy.
1: A propos tej inwestycji, pozwolę sobie dopytać, czy zakup dodatkowej działki przy przedszkolu w Nowej Wsi Lęborskiej wiąże się również z jakąś adaptacją tego terenu? Czy będzie to taka przestrzeń, w której dzieci według własnej wyobraźni mogą ją eksplorować, to, co już tam jest
0: naturalne? Zwróćcie pan uwagę na świetny temat, bo to jest takie zderzenie urzędniczego myślenia z potrzebami i z tego, co powiedzieli nam nauczyciele. I to w pierwszym zamyśle tak, oczywiście dział inwestycyjny, czyli po użytniczemu kupujemy działkę, tutaj ogrodzenie, tutaj trzeba postawić, zrobić projekt zagospodarowania, jeden, drugi, trzeci zestaw zabawowy, ale my słuchamy, rozmawiamy naszych pedagogów i usłyszeliśmy taki wyraźny stop. Zostawcie nam ten teren. Tu mamy już zagospodarowany teren z piaskownicą, huśtawkami i terenem wspinaczkowym, a tu zostawcie te krzaki. Nie wycinajcie tych drzew, które tam są. Zostawcie taki teren właśnie po to, żebyśmy mogli go zagospodarować na taki naturalny plac zabaw, czyli coś, co dzieci uwielbiają. Bieganie po trawie, wspinanie się na drzewa i taką twórczą zabawę. I poszliśmy w tym kierunku, czyli nie będziemy tam zabudowywać tego terenu w sposób taki znany nam ze wszystkich placów zabaw, ale stworzymy tam taki warsztat pracy, taki naturalistyczny.
1: Żeby dzieci mogły to właśnie eksplorować według własnego uznania.
0: Coś, co lubią najbardziej.
1: To jest, wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. No i teraz, jak już mamy dodatkową przestrzeń, o to właśnie chciałem zapytać, jak już mamy te dzieciaki, które chcą eksplorować, jak je wykorzystać, tą ich nieocenioną energię w poszukiwaniu, jak to wykorzystać, jak to ukierunkować?
0: No to pytanie to trzeba by zadać raczej pedagogom niż wójtowi, chociaż ja staram się cały czas, bo z wykształcenia w zasadzie też mam wykształcenie pedagogiczne, więc jakby nigdy nie pracowałem ani w szkole, ani etatowo w przedszkolu.
1: Bardziej chciałem tutaj dopytać w kontekście tych projektów i w kontekście tego, co wcześniej mówiłem o konwencjonalnym bądź niekonwencjonalnym nauczaniu. No i jeżeli rozwijamy się, te placówki w ten sposób, to samo wypuszczenie dzieci, chociażby na przykładzie Nowej Wsi Lęborskiej, idźcie, bawcie się, pewnie będzie to czas przyjemnie spędzony, a teraz czy to można jakiś wykorzystać w sposób edukacyjny?
0: Tak, bo mam takie wrażenie i to wrażenie, które też jest poparte wieloma rozmowami i takimi relacjami też od właśnie nauczycieli, że my dorośli, i to jest nasza wina, musimy się do tego przyznać, że my wyręczamy za bardzo dzieci, czyli uczymy ich bezradności. To znaczy, tak bardzo chcemy tym dzieciom sprawić, żeby ten świat był miły i przyjazny i bezpieczny, że zabieramy im możliwość no, tego, że się przewrócą, tego, że sobie rozbiją kolano i tak dalej. I stworzymy świat tak bardzo bezpieczny, że pozbawiamy ich takiej naturalnego procesu uczenia się, jak ten świat działa. No i to chyba, to może brzmieć teraz śmieszne, że my mówimy o innowacyjnych metodach edukacyjnych, a nawołujemy do tego, żeby wrócić do tego, co było kiedyś. Przecież my jako dzieci też biegaliśmy po podwórku z patykiem, nieraz się przewróciliśmy, te place zabaw no, dzisiejszych standardów bezpieczeństwa by nie przeszły, na których się bawiliśmy. A to przecież to dało nam duże doświadczenie. Dziecko musi też mieć poczucie i świadomość tego, że jeżeli wejdzie za wysoko, to może spaść. Że jeżeli rzuci kamień,

0: jedzeniem to może zrobić sobie lub komuś krzywdę. No, takie proste rzeczy, ale dzieci muszą się też takich rzeczy uczyć i tego doświadczać w sposób naturalny. Nie przez wykład, nie przez piękną prezentację na tablicy multimedialnej, tylko przez takie żywe doświadczenie.
1: Przed nagraniem jeszcze rozmawialiśmy też o drugim projekcie, już mniej dotyczącym samych najmłodszych, choć pośrednio pewnie też z tego skorzystają, czyli modernizacja i rozbudowa kanalizacji w gminie.
0: Tak. No to pozyskiwanie środków, ja od początku mojej kadencji mówiłem, że to jest jedna z kluczowych spraw dla naszej gminy, czyli pozyskiwanie środków z zewnątrz. Udało nam się podpisać dwie umowy, na kilka milionów złotych w tych projektach, co mnie bardzo cieszy. I ten projekt kanalizacji to w odróżnieniu do tego miękkiego projektu jest, jak to mówimy, projektem twardym, czyli tu już mamy takie konkrety, czyli budujemy sieć wodociągową, modernizujemy ujęcia wody, kończymy etap, kolejny etap skanalizowania naszej gminy. To są tematy, które są bardzo ważne. Ale one muszą iść równolegle, znaczy nie możemy się skupić tylko i wyłącznie na tych twardych projektach, musimy też realizować te miękkie projekty.
1: Oczywiście, że tak. Podsumowując jeszcze tutaj właśnie tą modernizację i rozbudowę sieci kanalizacyjnej, to co teraz trwa, to dla ilu mieszkańców będzie to odczuwalne, ilu mieszkańcom poprawi się komfort życia w związku z tym?
0: Kilku miejscowości. To ciężko tak z głowy powiedzieć, jaki zasięg to obejmie, ale każda inwestycja w kanalizację i wodociągi jest odczuwalna dla całej gminy, dlatego że my, w sumie to też jest, można powiedzieć, innowacyjne, bo przygotowaliśmy ogólną koncepcję wodno-kanalizacyjną dla całej gminy. My już dzisiaj mamy zaplanowane, którędy powinny biec rury w każdej z miejscowości, w każdej, nawet tej najmniejszej. Wiemy, że w niektórych będzie to po prostu nieopłacalne, bo mieszka tam kilkadziesiąt osób, a koszty są kilkadziesiąt, ale milionów. W związku z tym będzie to trudne do realizacji z naszego budżetu. I krok po kroku, to jest naszym celem, jest realizacja tej ogólnej koncepcji, więc ja tak ambitnie powiem, wiem, że to może brzmieć nawet populistycznie, ale każdy najmniejszy metr kanalizacji czy sieci wodociągowej to jest korzyść dla całej gminy, bo zmniejszamy zakres prac, które mamy do wykonania, czyli zamykamy kolejną miejscowość i mówimy, ok, Lubowic już jest w pełni skanalizowany, ma nową stację uzdatniania wody, ma wymienione rury wodociągowe, możemy przejść do następnej miejscowości i rozpocząć kolejny etap, czyli ci mieszkańcy, którzy już są zabezpieczeni, już mamy te ujęcia wody i kanalizację zakończoną, już są odciążeniem dla całej gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie.
1: I to chyba jest dobry moment, żeby postawić kropkę. Moim i Państwa gościem był Szymon Medalion, wójt gminy Nowa Wieś Lęborska. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
2: Rozmowy o Nordzie. Reklama. Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka. Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
3: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 m2 komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.

0: bałtyckiej fali.
1: Kolejni zabici i ranni po rosyjskich atakach w Ukrainie. Trump tymczasem dogaduje się z Putinem w sprawie ropy. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy. Marcin Krzemiński. Co najmniej 7 osób, w tym 3 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły tam m.in. w bloki mieszkalne. Ranne jest 10 osób, w tym dziecko, 2 są w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Celem rosyjskiego ataku w nocy był też Lwów, stąd alerty ogłoszone w Polsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Moskwa wysłała nad to miasto drona z napędem odrzutowym. Maszynę udało się trącić się w powietrzu. Według służb nikt nie został ranny. Donald Trump dogadał się tymczasem z Władimirem Putinem.

0: i luzuje sankcje. Rosja w najbliższym czasie ma zrezygnować z ograniczeń w eksporcie surowca za granicę i dostarczyć na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Skąd taka decyzja? W Stanach zbliżają się wybory połówkowe, a Republikanie tracą w sondażach głównie ze względu na wysokie ceny paliw, które według Trumpa mają związek z wojną w Ukrainie. Według portalu Axios amerykański przywódca miał też ukarać Ukrainę, bo mimo apeli nie zrezygnowała z uderzeń w rosyjskie rafinerie. Wygląda to jak prezent urodzinowy dla Putina. Absolutnie fatalnie skomentował decyzję Trumpa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i nazwał ją niesprawiedliwą i nieuczciwą. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Papszon to bagatelizuje.
1: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
0: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15. Jedenaście stopni na Suwalszczyźnie, 14 na Mazowszu i Kujawach, 16 na Pomorzu, w Lubuskiem, na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku i w Wielkopolsce, 19 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Takie maksymalne dziś temperatury, na ogół pochmurno i deszczowo.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
2: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794-03-03-03. Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Mieszko Wiltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem jest dzisiaj wokalista Dominik Boja z Bojkę. Witam cię serdecznie.
5: Witam również.
4: No właśnie, normalnie bym powiedział raper, ale tu się bardzo dużo zmieniło, jeżeli chodzi o twoje podejście do muzyki w ostatnich latach.
5: No na przestrzeni ostatniego czasu to dużo się zmieniło pod względem muzyki i nie tylko w zasadzie, bo odbieranie muzyki. No to co było kiedyś, to grubą linią odkreślam od siebie, bo momentami jak na to spojrzę, to może być wstyd.
4: No dobra, no może być wstyd, ale jak sam wspomniałeś, byłeś tutaj też parę lat temu w tym studiu, nie ze mną rozmawiałeś wtedy, aczkolwiek wtedy właśnie promowałeś to, co robiłeś, bo do nowości powiedziemy za chwilę, posłuchamy sobie nawet, ale to, bo mnie to bardzo ciekawi, ten taki etap przejścia twojego, można to nazwać, ciężko to nawet nazwać buntem, tak naprawdę mówiąc.
5: To już dużo więcej niż bunt, bo tam i przekleństwa, i wyzwiska, ciężko mi o tym mówić po prostu, bo to jest na tyle odległy już ode mnie temat, że jedyne, co bym chyba powiedział na temat tych piosenek takich starszych, to że może nie tyle, że aż wstyd, bo nie wstydzę się swojej twórczości, to nie mogę tak powiedzieć, bo grałem i koncerty z tym i wszystko, ale po prostu to już nie to.
4: No dobra, to już nie to, ale to ewoluowało. Od pierwszych produkcji, tak, których zaczynałeś sam gdzieś z chłopakami, gdzie faktycznie, powiedzmy sobie szczerze, twój komentarz do świata był bardzo młodzieńczy. Tak to nazwijmy, pełen wulgaryzmów, przekleństw, ale także bardzo sprawnego języka. To trzeba tobie przyznać od samego początku.
5: Sprawnego?
4: Jak najbardziej. Przez różnego rodzaju, dla ciebie to jest może dużo, to 7 lat minęło od twoich pierwszych produkcji. Dla mnie to jest trochę mniej.
5: Względem tego, ile mam teraz, to jest dużo dla mnie, prawie połowa.
4: Dla mnie 7 lat to jeszcze nie jest aż tak daleko w tył.

0: ale no, no właśnie, gdzieś to wszystko ewoluowało, bo najpierw zaczynałeś faktycznie od takiego mocnego rapu, bardzo, bardzo nacechowanego właśnie też wulgaryzmami, tym, co cię otacza. Widać było, że to taki jest, no, komentarz dosłownie podwórkowy tego, co cię otacza.
1: Zdecydowanie to było, no czysto, no tak jak właśnie mówisz, czyste podwórko, koledzy bijący po barku, mówiący super, super, świetna robota, dawaj tak dalej, a może spróbuję jeszcze kogoś powyzywać i będzie śmieszniej. No ale na przestrzeni czasu po prostu zdecydowałem, czułem, że to tak trochę robię na siłę, może pod właśnie względy kolegów, że będą mówić, że jest fajne, a na dzień dzisiejszy to jest coś, co chcę, w sensie coś, co tworzę, to jest po prostu moje wnętrze, takie powiedzmy ala delikatne.
0: Ale i tam to ewoluowało, bo w pewnym momencie, tak jak sobie przyglądałem twoją twórczość całą, to chyba był taki moment, kiedy zacząłeś z chmurą więcej tam tworzyć.
1: Tak, dalej. No,
0: i to już było zupełnie inny poziom też hip-hopu, który i w warstwie muzycznej, i w warstwie tekstowej, ale także technicznej.
1: Wszystko dokładnie poszło w dobrą stronę, ze względu tutaj duży shoutout dla chmury właśnie. Szkoda w sumie, że już też nie nagrywamy, ale nasze drogi się troszeczkę rozeszły, nie wchodząc w szczegóły. No, powiem tak, że właśnie chmura na mnie wpłynął względem i brzmieniowo, i czy dykcyjnie, czy tekstowo, bo wpływał na mnie, no bo jednak miałem tą drugą osobę doświadczoną, bo on się uczył w tym kierunku w Gdańsku, więc miał o tym pojęcie, wiedział, jak to się robi, tylko nie miał tych atrybutów do tego, żeby to wykonać, i powiedzmy, że trochę mnie nakierował do tego, żebym mógł robić to poprawnie, albo przynajmniej fajnie.
0: Ale tutaj także technicznie, bo powiedzmy sobie szczerze, tempo nawiki w Jumpmanie, no to już jest naprawdę dosyć wysoki poziom. To nie każdy jest sobie w stanie na to pozwolić. Super dykcja, super też tekst, tam wszystko płynie.
1: A co śmieszne,
0: właśnie
1: to
0: bardzo dużego tempa.
1: Co śmieszne właśnie powiem, to piosenka Jumpman właśnie z chmurą, to był totalny taki, no, loteria. Myśmy sobie siedzieli po prostu w studiu, bo on miał takie studio domowe zbudowane, powiedzmy, na, no, powiedzmy, dobudówkę w pokoju. Zamykaliśmy się tam i ja przychodziłem do chmury i mówię: chmura, zrób jakiś beat. I to z tego też właśnie wzięła się, że ten, jak to się, no, ten znak wodny na początku. Chmura, dawaj beat. No bo powiedziałem mu: dawaj jakiś beat. On w tamtym momencie tworzył ten beat, a ja już jeszcze nie do końca zrobiony beat, już sobie coś tam w głowie po prostu, że tak powiem, nawijałem. I pisałem tekst, on tworzył beat i to w jednym momencie on mi puścił już tam, powiedzmy, jakąś część beatu, ja już miałem cały tekst napisany i nagrywaliśmy to od razu, i to wszystko na jednym take'u tak naprawdę, nie? Praktycznie, w sensie, no nie mówię, zwrotka, nie? Bo refren i to wszystko to osobno, ale no to tak jak sobie teraz o tym przypomniałem, no to Jumpman akurat to była taka kwestia zajawkowa bardziej, nie? Że to była, tam było dużo energii, bardzo dużo było przy tworzeniu numeru.
0: Ale też widać, że po tej twojej muzyce, że u ciebie się w życiu chyba dużo zmieniało, bo takie utwory jak chociażby Strach, jak Przeszkody, gdzie już ta ewolucja gdzieś szła,
1: tak,
0: one są bardzo, ale to bardzo takie intymne wręcz.
1: Są, no docierają do takich zakamarków, gdzie normalnie rozmawiając z ludźmi, może bym ich nie dopuścił do tego momentu w moim życiu, a no może, mogę tak powiedzieć, że muzyka to było moje uzewnętrznienie takie po prostu, że mogłem, że może nie dokładnie tak, takimi słowami, takimi dokładnymi, w sensie docelowymi, ale gdzieś tam przewijała się ta moja wewnętrzna energia, nie? Po prostu.
0: No i to cały czas ewoluowało i chyba takim ostatnim powiewem hip-hopu jeszcze, bo tak, chyba tak to można zamknąć, powiewem hip-hopu było Idę przez świat.
1: Idę przez świat, tak, no to taki, no kurczę, ciężko, nie wiem nawet do końca jak nazwać ten typ muzyki, bo w sumie do dziś go nie nazwałem i też w sumie nie zamykałem się nigdy w takie szufladki, że raper czy coś takiego, bo ja dla siebie zawsze tworzyłem muzykę. I nie było dla mnie, czy to jest rap, czy to jest, nie wiem, trap, czy no są różne te wszystkie podgatunki, no ale tak, można tak powiedzieć, w zupełności Idę przez świat, to był jeszcze taki ostatni shoutout dla rapu w cudzysłowie.
0: A co się później stało, że w zupełnie w innym kierunku to poszło, bo chociażby Zaufaj mi już z riffem rockowym, ale też z już nie nawiką, tylko z wokalem, prawdziwym śpiewającym wokalem.
1: Tak, no to była kwestia taka, że w sumie od najmłodszych lat śpiewałem, nie wiem, przygrywał mi na keyboardzie czy na gitarze i sobie śpiewałem i zawsze mówił mi, że bardzo fajny mam głos i że powinienem spróbować czegoś takiego. No i napatoczyła się taka sytuacja, że mój dobry przyjaciel Mateusz uczęszczał na lekcję muzyki, na lekcję wokalu do pani Wiesławy w Wejherowie i namawiał mnie bardzo do tego, bo mówi: masz bardzo dobre warunki, bardzo fajnie ci to wychodzi, super, tylko no są te takie rzeczy, które warto poprawić, no na przykład oddech,

czy dociąganie niektórych nutek. No to mówię nie, no bo nie nadaje się do tego, nie chcę, nie ma po co. No ale minął rok, odezwałem się do pani Wiesi, mówię, czy mogę przyjść na zajęcia. Oczywiście możesz, a co najśmieszniejsze,

0: ten dwie prace naraz i ogarnianie tego wszystkiego, no to troszeczkę tego czasu brakuje.
1: No ale za to pojawiło się kilka tygodni temu nowy utwór, powiedz kto, ale to może sobie go posłuchajmy, niech oczywiście to będzie wstęp do tej naszej dalszej rozmowy.

0: No i teraz państwo, nie wiem, czy uwierzycie, że to jest ten sam człowiek, o którym przed chwilą mówiliśmy, że robił różnego rodzaju disy, przekleństwa, inne, powiedzmy sobie, jeden wielki chaos, rozwałka i takie no brutalne komentowanie otaczającego świata. A tu miłość pełną gębą.
1: I fiołki.
0: Co się stało?
1: Kurczę, miłość we mnie uderzyła, moja ukochana Wikusia. Przepiękna, najcudowniejsza, najwspanialsza. No tak we mnie uderzyła, jesteśmy niespełna rok czasu razem, bo 18 października przybiegnie do nas rocznica. I co? Rozbudziła we mnie, rozpaliła we mnie taki płomień, którego nie jest w stanie zgasić nic. A jeszcze co powiem, bo mówię, że rocznica wejścia w związek, a udało mi się oświadczyć w Grecji, no kurczę, to Jezus, teraz nie chcę powiedzieć złej daty, bo wypadło mi ze stresu delikatnie, no ale było to w środę, przy pięknym zachodzie słońca, może ten to zachód był troszeczkę zachmurzony, ale na Rodos, na Monolithos Castle, no dobrze chyba powiedziałem, no jestem w skowronkach, we fiołkach, nie wiem, we wszystkim co najpiękniejsze dzięki tej kobiecie i... Może to przez to. No, głównie
0: ogromne
1: przez to.
0: Gratulacje,
1: dziękuję,
0: tak? Ale chyba faktycznie, bo powiedzmy sobie szczerze, no tak, to nie jest już ten sam bojazd, co był kiedyś. To jest absolutnie zupełnie inna osoba. I to, co od początku, co staram się pokazać i powiedzieć, że muzyka pokazuje, kim jesteś w danym momencie twojego życia.
1: Tak, no są to dosłownie taki, nie chciałem powiedzieć kalejdoskop, ale to by nie pasowało. Takie dosłownie odbicie lustrzane. Moje piosenki to jest odbicie lustrzane tego, co się aktualnie dzieje, bądź działo się kilka miesięcy wstecz, nie? No, chociaż ten rap to był taki, może nie na bieżąco do końca, ale na pewno też było to odbicie lustrzane, nie?
0: Tylko boję się pytać o plany, bo w tym odbiciu lustrzanym ciężko cokolwiek zaplanować. Czy to się tworzy, czy gdzie, czy jak?
1: W zasadzie to wychodzi po prostu samo przez się. Ja wchodzę sobie na stronie internetowej, szukam sobie jakiegoś bitu, podkładu, a jak nie, to piszę do jakiegoś producenta, czy mi jakiś udostępni. Oczywiście w dzisiejszych czasach nie ma nic za darmo, więc również trzeba za to zapłacić. No ale to nieistotne. Szukam czegoś, słucham tego podkładu, mówię, pasuje mi to, szukam mojej barwy, gdzieś tam sobie próbuję i to jest to i przychodzą mi te wszystkie wspomnienia, czyli właśnie to odbicie lustrzane wspomnienia, moje odczucia aktualne i to wszystko się wylewa, że tak powiem, na papier.
0: Czyli dokładnie tak, jak sztuka powinna działać.
1: Tak jest.
0: No to w takim wypadku rozumiem, że będziesz teraz wydawał częściej, będziesz częściej w to wchodził, bo muzyka wróciła do ciebie. Powiedzmy sobie szczerze, po tym okresie, gdzie bardzo dużo pojawiało się, bo naprawdę w czasach tych rapowych tworzyłeś bardzo dużo, bardzo gęsto, no później była przerwa. No i ten powrót właśnie z Zaufaj Mi, a teraz powiedz, kto to sygnalizuje, że się szykuje, żeby tego było jednak więcej?
1: No przede wszystkim powiedziałbym, że stawiam teraz bardziej na jakość, nie ilość, tak jak to było w tamtym przypadku, ale tak, zdecydowanie mogę powiedzieć, że będzie się pojawiało dużo więcej muzyki u mnie, na pewno nie na tyle dużo, jak pojawiało się w tamtym czasie, no bo tam potrafiło co tydzień wpadać jakaś piosenka nowa na YouTube'a. A teraz...

0: teraz no, nie mam jakiegoś konkretnego harmonogramu, ale tworzę, próbuję, na pewno będę coś wypuszczał, nie rozstanę się z muzyką nigdy w życiu.
1: Coś jeszcze w planach? Teraz, w najbliższych, jeżeli chodzi o
0: tak.
1: utwór jakiś?
0: Ojejku, w planach jest nagranie teledysku, ale tak między Bogiem a prawdą to nawet nie mam wymyślonego tytułu do tej piosenki, a piosenka już istnieje i można jej posłuchać, ale nigdzie jeszcze nie udostępniłem i nie udostępnię, dopóki nie nagram teledysku. Także ciężko mi cokolwiek zdradzić, bo nawet nie mam tytułu, ale jest na pewno przyjemna dla ucha, do potupania nóżką bardziej, bo powiedziałbym, że powiedz, kto jest takim bardziej spokojnym, melancholijnym utworem. Nie? A tam już tak energia bardziej uderza.
1: No proszę Państwa, utwory są dostępne. Zarówno powiedz kto, jak i Zaufaj Mi. Trochę możecie się, jak chcecie też cofnąć przez Idę Przez Świat, czy aż do Jumpana, niż i nie idźcie.
0: Może nie
1: do końca, tak?
0: Nie.
1: Chyba, że jesteście bardzo ciekawi, o czym tak naprawdę oni nawijali tutaj, jeżeli chodzi o pierwszą część tego programu, bo udostępnione jest faktycznie wszystko, czy to na YouTubie, czy gdzie indziej, więc no, zachęcamy do słuchania. No,
0: oczywiście zapraszam.
1: Warto. Ja zapraszam również, tym bardziej, jak się Państwu podobała. Myślę, że naprawdę wspaniały utwór, tym bardziej, że wychodzący od serca, to jest najważniejsze. Więc ja już dziękuję ślicznie, Mieszko Weltrowski, to był program Goździa. Moim Państwa gościem był dzisiaj Dominik Boja z Bojkę. Dzięki ślicznie.
0: Dziękuję pięknie. Rozmowy o Nordzie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowska.

0: Herowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.

0: Zabałtyckiej fali.
1: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
7: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
6: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
7: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
6: Do zobaczenia w kinie Helios.
2: Reklama.
8: 9 Polaków rannych w wypadku autokaru w Turcji. Kontrole i zatrzymania po atakach w szkołach na Mazowszu. Sprawdzimy też pogodę w górach. Marcin Krzemiński. Dwóch obywateli Turcji nie żyje, 9 Polaków odniosło obrażenia. To bilans wieczornego wypadku na zachodzie Turcji w pobliżu Izmiru. W autokar, który wiózł polskich turystów, miał uderzyć kierowca minibusa i to właśnie jadące nim dwie osoby poniosły śmierć. Polacy trafili do szpitala, ich stan według tureckich mediów jest dobry. Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 zatrzymanych osób. To policyjna reakcja na dramatyczne zdarzenia z udziałem nastoletnich nożowników w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich internetowe pogróżki, na przykład na zamkniętych grupach w sieci. Do 6 rano policjanci odnotowali w sumie ponad 230 różnych zdarzeń w internecie i nie tylko, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
9: Kierujące groźby karalne, bądź czasami przypadki znalezienia w plecakach niebezpiecznych przedmiotów typu nóż. Były też różnego rodzaju wpisy świadczące o tym, że ktoś w miejscu posiadaniu maczety bądź planuje zakup.
8: Zatrzymani tłumaczyli, że żartowali. Policja zapewnia z kolei, że wciąż monitoruje sieć i mimo weekendu patroluje też placówki oświatowe. W wielu bowiem odbywają się dziś zajęcia dodatkowe lub szkół zaocznych. Uwaga kierowcy, zbliżają się sporo utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie się odbywał jednym pasem. Remont ma

się zakończyć w połowie listopada. Ważne dla wybierających się dziś w góry, wysoko w Tatrach bardzo trudne warunki. Powyżej 2000 metrów zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia. Bez raków, czekana i kasku, no i umiejętności lepiej sobie darować strome górskie szczyty. Nie najlepiej też chodzi się po karkonoszach, tam ślisko i wieje. Wiało też rano w Beskidach, może być też ślisko, choć według ratowników generalnie warunki do wędrówek są dobre. Najwięcej przejaśnień w północno-zachodniej połowie kraju, poza tym dużo chmur, no i może od czasu do czasu popadać deszcz. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 11 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam miejscami nawet 20. Norda.

0: Reklama.
1: Słyszeliście?
2: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie, LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
4: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03. Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
5: Rozmowy o Nordzie.
6: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A dzisiaj naszymi gośćmi są organizatorki lęborskich targów ślubnych i eventowych drugiej edycji dokładnie, czyli Beata Neumann i Monika Miot-Sikorska. Witam cię serdecznie.
7: Witam serdecznie.
8: Dzień dobry, witamy wszystkich.
6: Drugie targi tego typu w Lęborku się dzieją, no to powiedzmy sobie szczerze, co się wydarzyło, że w ogóle to pierwsza edycja się odbyła, może tak o tym powiedzmy, bo jak wiadomo, różnie z tymi eventami i imprezami jest, ale to chyba właśnie jest ta potrzeba, że my chcemy imprezować, chcemy działać, no i przede wszystkim chcemy to robić dobrze i od tego mamy takich ludzi jak wy.
7: Dokładnie, chcemy imprezować coraz bardziej i tu nie tylko o śluby chodzi, ale również właśnie urodziny, chrzciny, komunie, eventy firmowe, które teraz są bardzo popularne na dużą skalę. Skąd się zrodziła w ogóle idea targów? Ja 10 lat pracowałam jako dekorator i gdzieś tam miałam coś też jakby z organizacją eventów. No może na mniejszą skalę, ale zawsze mi chodziło po głowie coś, żeby stworzyć takie duże wydarzenie właśnie dla wystawców z branży eventowej. No tak jak mówię, tutaj nie tylko śluby. No i zebrałam się na odwagę i w zeszłym roku faktycznie była pierwsza edycja, którą organizowałam samodzielnie, jeszcze bez Beaty, ale przedsięwzięcie było na tyle duże, że wiedziałam, że będę potrzebowała tej pomocy, żeby jednak ktoś mi pomógł to dźwignąć, a Beata w zeszłym roku była wystawcą na targach. Taka jest właśnie historia, tak się poznałyśmy, no i tak ją wybrałam.
6: No i tak się okazało, że nie samymi dekoracjami imprezy żyją.
7: Dokładnie, dokładnie tak. Więc teraz w tym roku jesteśmy we dwie.
8: Wyprosiła.
6: Tak. To jeszcze zapytam się,

0: jak rozumiem, że powodzenie tej poprzedniej edycji było duże, skoro zdecydowaliście się działać razem na rzecz właśnie kolejnej.
1: Dokładnie. Powodzenie było bardzo duże, natomiast w tym roku będzie, myślę, jeszcze większe.
2: Tak, ja... Tak, jak się zdecydowałam i mówię, Monika, dobrze, wchodzę w to, tylko że no ja lubię moc, jak się dzieje, jeszcze mocniej.
0: Dobrze, proszę, to z jakiej branży tu dekoracja, a tu?
2: Tak, ja jestem z branży, branży atrakcji eventowych, film, także z tej wieczornej branży. Monika jest z tej dziennej, ja się śmiejemy, że łączymy dwie branże. Ja mam kontakt z klientem wieczornym, DJ-e, fotobudki i wszystkie takie atrakcje wieczorne.
0: Tak. No to teraz powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz, bo tak cały czas mówi się o tym, że ilość tych ślubów spada, jest coraz mniejsza i tak dalej, ale no, skoro same zauważyłyście, że taka potrzeba jest, to chyba to nie jest tak do końca, że faktycznie jest tych rzeczy mało. Plus chyba my też coraz częściej w przypadku organizacji tego typu wydarzeń i jednak chcemy polegać na specjaliście, który po pierwsze zrobi coś dla nas, na czym się nie znamy, a po drugie to zrobi lepiej niż my, którzy się po prostu nie znamy.
2: Ja uważam, że nie zmniejszyła się ilość wesel ani imprez, bo cały czas są zapytania, zlecenia. Współpracuję naprawdę z każdą branżą i DJ-e, także no każdy ma co robić i podpisują im umowy i cały czas są klienci i lubią naprawdę organizować duże urodziny, 40, 50 no i wesela, tak.
1: No ja mogę dodać od siebie, że w moim odczuciu może zmniejszyła się ilość ślubów kościelnych. To na pewno. Więcej takich plenerowych.
2: Tak.
1: Więcej ceremonii humanistycznych. To na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o same imprezy, one są. Restauracje są przepełnione, nie mają terminów, więc jakby prawda. Są te imprezy, tylko po prostu różnorodność tych imprez, nie? Ale wesela również.
2: Tak, i ludzie szukają nowości, coś innego. Także, tak jak mówię, na naszych targach będą różnorodni wystawcy z różnymi, bardzo różnorodni, z różnymi atrakcjami komunijnymi, na chrzciny, urodziny, bo naprawdę branża eventowa się rozwija w każdym kierunku i DJ-e mają nowości i atrakcje są nowe, prezenty, jakie można podarować bliskim osobom, podziękowania, no i co jeszcze tak można powiedzieć o naszych wystawcach? Tak na
0: to
2: początku.
0: Za chwilę
2: będziemy rozmawiać.
0: O konkretach, ale to chyba też jest teraz dobry termin, żeby tę imprezę zaplanować, bo to jest końcówka roku. Już zbliżamy się powoli do niej. Ostatnia niedziela października, więc powiedzmy sobie szczerze, już firmówki nam się powoli te jesienne kończą, ale
2: zaczynają no firmowe imprezy.
1: Tak, ale tak? Mogą zaplanować ewentualnie
0: można
1: przyszłoroczne.
0: Dobra,
1: tak.
0: No właśnie, tak. Bo to o to też chodzi, że to jest ten czas, kiedy możemy już myśleć. Wesela to wiadomo, to jest sezon od wiosny, więc to jest też czas, kiedy teraz po prostu trzeba już sobie pomyśleć o tym, jak ta impreza będzie wyglądała. A tu w przypadku takiej imprezy od pomysłu do realizacji to jest długa droga, no ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli mamy specjalistów i wiemy, czego chcemy, współpracujemy z nimi, to chyba można zrobić taką imprezę naprawdę z ogromnym sukcesem.
2: W styczniu studniówki się zaczynają karnawał, także no cały czas. Dzień kobiet znowu w marcu.
0: Także życie to jedna wielka impreza.
2: Tak, cały czas, cały rok.
0: Fajnie, żeby tak było, oczywiście. Ale rozumiem, że przez to ten termin też jest nieprzypadkowy.
1: Termin jest nieprzypadkowy, chociaż generalnie uległ on zmianie i tak naprawdę miał być to listopad, żeby był już po sezonie ślubnym, bo tutaj też jakby te śluby są, no i niestety branża ślubna, jednak ta literka R w miesiącu to jest jednak troszeczkę kluczowa. Tak. Ja też to odczuwam, że jak jest październik i jest R, jest jeszcze jest trochę ślubów, a listopad już nie. Już po wszystkich świętych spada ilość troszeczkę tych wesel, nie ma literki R, jednak Polacy są jeszcze troszeczkę przesądni. Coś w tym jest, po prostu ja tak odczuwam, nie?
2: Tak jest, troszkę.
1: I generalnie targi miały być w listopadzie, ale no tutaj ze względu na dostępność hali jest to ostatnia właśnie niedziela października. Właśnie.
2: Dwa tygodnie jeszcze.
0: To powiedzmy jeszcze, jak już jesteśmy, gdzie dokładnie się spotykamy, wy też w jakich godzinach, żeby już tak nakreślić?
1: To będzie hala widowiskowo-sportowa w Lęborku od 11 do 17.
0: Czyli kilka ładnych godzin, no właśnie, wspólnej też zabawy, no bo tu się będzie przede wszystkim
2: dla odwiedzających działo. Oczywiście wstęp wolny.
0: Przeszliśmy przez te wszystkie rzeczy związane, kiedy i dlaczego, to teraz co przede wszystkim, czyli wszyscy ci, którzy przez te parę godzin będą chcieli się pojawić w hali sportowej w Lęborku, co tak naprawdę, z czego będą mogli skorzystać, o tak.
1: Z czego będą mogli skorzystać? Przygotowałyśmy naprawdę szereg atrakcji. Na scenie będzie pokaz mody ślubnej, pokaz mody wieczorowej, będzie pokaz malowania piaskiem. To też bardzo ciekawa rzecz. Będzie pani, która właśnie jest artystką i maluje piaskiem. Cóż jeszcze, Beatka?
2: Będziemy mieli cyrkowców. Cyrkowców

0: mi, jak wyjdą, także oni, tak, ludzie lustra.
1: To jest tak dużo, że...
0: Tak, właśnie.
1: Karykaturzysta.
0: Karykaturzysta, mamy super karykaturzystę.
1: I będzie Avanti. Avanti.
0: To jest face painterka, czyli body painting, będzie... Będzie można sobie zrobić airbrushem, tak?
1: Tak.
0: Tatuaż, no, tak, taki, tak. To, taka nowa technika.
1: To jest w ogóle, dla mnie to nowość. Ja się z tym nie spotkałam, tak? Ale bardzo fajna atrakcja.
0: Tak. Mhm. Jejku, no to zespół, live cooking, o właśnie, live cooking.
1: Jedzonko, właśnie.
0: Jedzonko na żywo przez kucharzy. Jejku, no aż teraz musimy, nie, sobie przypomnieć.
1: No, sporo. Będzie się naprawdę bardzo dużo działo. Będzie można zjeść, będzie torcik. Będzie można właśnie, cóż jeszcze.
0: I ta oprawa tortu też będzie oczywiście. No i co? No i oczywiście...
1: Występy muzyczne na scenie, tak? Będą też występy muzyczne, będą lokalne zespoły.
0: Trio smyczkowe, wspaniałe dziewczyny. No tak.
1: Będzie się działo naprawdę.
0: Będzie się działo.
2: No i też będą ci wystawcy, bo to jest też najważniejsze w tym wszystkim, bo... Właśnie, co możemy powiedzieć o wystawcach? Jakiego rodzaju, z jakimi usługami będą się zaznajamiać? My będziemy mogli się.
0: Mhm. Tak, bo atrakcje są oczywiście dla odwiedzających, ale też dla wystawców. I cały czas podkreślamy, że to oni są najważniejsi w ten dzień i dla nich będzie to wydarzenie, więc kierujemy się cały czas do nich, zbieramy oferty, rozmawiamy, poznajemy się, bo te poznania na żywo są tak naprawdę najważniejsze. Przybić tą piąteczkę, poznać ofertę i posłuchać o nowych możliwościach w branży, a my jesteśmy od tego, żeby zrobić piękne materiały filmowe, fotograficzne, content wideo, mamy wspaniałą ekipę właśnie, jeżeli chodzi o film, foto i content.
1: Także wystawców będzie aż
0: właśnie,
1: prawie
0: 70 wystawców.
1: Prawie 70 wystawców, naprawdę z bardzo różnych branż, bardzo różnych, bo tutaj mamy i jakby stylistki fryzur, i makijażystki, oczywiście gastronomia, tak? Więc no, przekrój jest naprawdę szeroki, atrakcje, fotobudki. Pomóż mi, Beata, bo już po prostu tego jest tak dużo.
0: Tak dużo.
1: Prawie 70, to naprawdę, już jest naprawdę sporo.
0: Naprawdę.
1: DJ-e.
0: Sushi mamy, drink bary. Jejku. No, zapraszamy.
2: Dużo różnego rodzaju.
1: Garnitury, suknie, no tak, mapkę sobie teraz wyobrażam,
0: tak,
1: i myślę,
0: mapkę.
1: Ale no jest naprawdę tego sporo. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Kochani wystawcy, o wszystkich myślimy, ale naprawdę was jest tak dużo.
2: Spokojnie, ja nawet nie pozwolę wszystkim wymienić imienia, nazwiska.
0: Zapraszamy.
1: Przekrój bardzo szeroki, nie tylko dla osób, które organizują śluby,
0: tak,
1: bo
0: oczywiście.
1: Mówię, eventy firmowe naprawdę będą też fajne atrakcje.
2: No tak, ale na różnego rodzaju jubileusze i tak dalej też potrzebujemy wystroić salę, potrzebujemy mieć jakieś fajne atrakcje.
0: Prezenty
2: dokładnie.
1: Umalować
2: jest tego
1: się.
2: Tyle, że po prostu...
0: Tak, no i oczywiście, no, musimy powiedzieć, no już wszyscy wiedzą, bo już cały Lęborg jest obwieszony naszymi
1: banerami,
0: plakatami. No gość specjalny Norbi będzie z nami cały dzień, czyli to nie będzie tylko koncert, ale będzie cały dzień z nami.
1: Tak.
0: Monia opowie może fajnie, jak to się zaczęło z
1: jak
0: tym naszym...
1: Jak to się zaczęło. Z Norbim w ogóle jest ciekawa historia, bo Beata od początku uparła się, że musi być jakiś gość specjalny, bo w zeszłym roku nie było gościa specjalnego, w tym roku musi być. I ja tak troszeczkę się śmiałam, mówię, wiesz, Beata, mówię, no dobra, no jak tam chcesz, to jakby ja bardziej realnie podchodziłam do tego, też ze względu na koszty, bo no nie ukrywajmy, to też są jakieś dodatkowe koszty.
0: A tylko zaznaczę, jak zaczęłam myśleć o gościu specjalnym, to zależało mi, żeby ktoś był... Żeby był to ktoś, kto kocha ludzi, kto... No, żeby był, no to wiadomo.
1: Tak.
0: No
1: i ja generalnie dałam jej wolną rękę, ale już dawno zapomniałam o tym, że miał ktoś być.
0: Tak.
1: I któregoś poranka odbieram telefon, 9 rano i mówię, słucham. Cześć, tu Norbi.
0: Beata śpi.
1: Cisza w słuchawce i myślę sobie, co się w ogóle dzieje. Beata nie odebrała telefonu, więc dzwonię do ciebie i dopiero jak powiedział, że Beata nie odebrała telefonu, ja zrozumiałam w ogóle, z czym on do mnie dzwoni, więc to też śmieszna historia.
0: Bo ja jestem śpiochem i on dzwonił o 9 rano. Ja...
2: No i tak... Po imprezie, wiadomo.
0: Lubię pospać i Monia mówi, co ty wymyśliłaś?
1: No tak się dowiedziałam, że będzie Norbi. To zupełnie, znaczy, no Beata też się dowiedziała potem, ale generalnie, że oddzwonił, jakby zareagował na tego jej setnego maila, bo uparcie drążyła, że ona chce, żeby ten Norbi był.
0: No i później zadzwoniłam, opowiedziałam mu całą ideę, potem razem zadzwoniłyśmy, no i jest.
2: Rozumiem, że on, czyli on wie, tak, że będzie.
0: Jest, spotkaliśmy się ostatnio z nim w Gdańsku, omówiliśmy wszystko, jest naprawdę. Ogólnie mamy pomysł, słuchajcie, słuchacze, żeby zadzwonić do niego. Nie wiem, co na to pan redaktor.
2: Znaczy, no proszę bardzo, no, czas antenowy jest krótki, ale jeżeli chcemy go w ten sposób wykorzystać, to proszę bardzo, może odbierze.
0: Tak sobie wymyśliłam, że zadzwonimy do niego, pozdrowi Nordę i zaprosi za te 2 tygodnie na to wydarzenie.
2: No to spróbuję, tylko trzeba jakoś na głośno mówić, żeby nasze mikrofony tutaj to ogarnęły.
0: Ale ciekawe, czy odbierze.

0: Eksperymentujemy w takim wypadku.
1: A ja w międzyczasie może wspomnę też, że zostały nam ostatnie dwa wolne stanowiska, właśnie, więc dla spóźnialskich jeszcze do wtorku prowadzimy sprzedaż. Jest jedno duże stoisko, jedno małe. Mhm. Także zapraszamy, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Zapraszamy spóźnialskich.
0: No, tak, Norbi ma stanowisko, ale lotne. Tak,
1: Norbi będzie miał lotne, Norbi będzie latał pomiędzy wystawcami i gośćmi, tak? To jest naszą taką maskotką targu.
2: Tak, i właśnie, żeby zaznaczyć, każdy wystawca ma zadanie dla Norbiego. On to jest przygotowany. Wystawcy mają super pomysł. No to dzwonię, no. Panie Norbi?
1: Głośno
2: od razu.
0: Teraz, czy Norbi nas słyszy?
3: No, Beatka?
2: No, cześć Norbi.
0: Nie tylko Beatka.
2: No, tylko Beatka. Słuchaj, jesteśmy w...
1: Norda FM
2: i no, opowiadamy o naszym wydarzeniu. Jeszcze 2 tygodnie. No i tu pan redaktor ma pytanie.
0: Pytanie, czy ty w ogóle wiesz, że będziesz brał ślub tam?
3: Wow, ale ja już brałem 3, to wystarczy może.
0: To musisz inny event wykorzystać w takim wypadku.
3: Okej, okay, no nie ma problemu.
0: No dobra, to co, rozumiem, że faktycznie będziesz, to nie ściemniają nam.
3: Sprawa jest taka, ja gram dzisiaj koncert i jutro, za tydzień w sobotę gram 2, ale myślę tylko już o 25 października.
2: Tylko o nas.
1: I tak ma być, tak to szanujemy.
0: No to czekamy na ciebie w Lęborku.
2: To co, 25...
3: października.
2: Tak jest.
3: To co? 2026, Lęborg. Zapach frytek na wieży.
2: No dobrze, Norbi.
0: Czyli ten Lęborg, dobra.
2: Ten Lęborg. No to co, Norda FM pozdrawiamy i miłego koncertu dzisiaj.
3: Dziękuję bardzo. Jeszcze pół godziny, ale zaraz się zamienię w ten fotel, co zobaczę.
2: Na żywo leci Norbi.
0: To miłej drogi ci życzymy.
3: Zaraz się zamienię w fotel. Posłuchaj, jadę od 9, już mam dosyć.
2: Dobra, gaduło. Pa.
3: Pa, czyż.
0: No to cóż, to mamy przedsmak, no to będzie o tym gadał.
2: Ważne, że pamięta, tak?
0: Ważne, że pamięta, to jeszcze raz, tak jak słyszeliśmy, 25. W międzyczasie zachęcam oczywiście, bo zapoznać się można chociażby w mediach społecznościowych z tym, co robicie, kto będzie, więc...
2: Teraz ja cały czas robię Poznaj Wystawcę, więc dzisiaj też już chyba 2 pokazałam. Sponsorów cały czas
1: pokazuję.
2: Każdego
1: dnia staramy się pokazywać każdy wystawcę.
2: I teraz coraz mniej, więc teraz wystawcy będą pokazywani. Robię rolki, robię co posty i na Instagramie, i na Facebooku.
1: No i bardzo zapraszamy na Facebooka przede wszystkim, tam się najwięcej dzieje.
2: Na Facebooku. Konkurs mamy, także zapraszamy na tego Facebooka.
0: No i zapraszamy przede wszystkim 25 października do Lęborka, do hali sportowej. Jak słyszeliśmy, bardzo dużo będzie się działo. Jeżeli są wśród was wystawcy, to jest to okazja, żeby się zaprezentować i jeżeli już mamy trochę więcej do czynienia, czy też że dopiero zaczynamy, jeżeli chodzi o branżę eventową, to okazja jest, bo 2 jeszcze miejsca są wolne, prawie 70, tak, około 70 wystawców już jest, więc naprawdę towarzystwo zacne. No a my zapraszamy także państwa, bo oczywiście nie da się ukryć, że skoro jest to impreza, gdzie mamy wstęp wolny, to warto już teraz pomyśleć o tym, jaką imprezę i kiedy będziemy robić i zapoznać się z możliwościami, które właśnie takie targi dają nam, jeżeli chodzi o to, jak chcemy je zorganizować i przy pomocy kogo. Więc no cóż, zapraszamy po prostu serdecznie.
1: Zapraszamy.
0: A już dziękuję ślicznie, Mieszko Wetrowski, to był program Gość Dnia. Moim państwa gośćmi dzisiaj były organizatorki 2 lęborskich targów ślubnych i eventowych, czyli Beata Neumann i Monika Miot-Sikorska. Dziękuję ślicznie.
1: Dziękujemy.
4: Rozmowy o Nordzie.

0: Reklama.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.
2: Za chwilę o stanie zdrowia rannych Polaków w wypadku w Turcji. Potem zapowiedź propalestyńskich demonstracji. Najpierw jednak o niebotycznych szkodach i pościgu na Podhalu. Marcin Krzemiński. Sceny niczym z sensacyjnego filmu. Policja zatrzymała po pościgu 59-latkę z Mazowsza, która rano uszkodziła autem dwie stacje paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Podczas ucieczki staranowała też radiowóz. No, to nie koniec szkód, bo kobieta ma też na koncie zniszczenie zaparkowanego motocykla i kilku aut, w tym pojazdu należącego do mężczyzny, który krewkiej 59-latce zwrócił uwagę. On sam zresztą też doznał obrażeń i trafił do szpitala. Kobieta ostatecznie zakończyła jazdę na płocie pod Czarnym Dunajcem. Zostanie przebadana i zapewne potem usłyszy zarzuty. To były niegroźne obrażenia, mówi rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór o Polakach rannych w wypadku autokaru w Turcji w pobliżu Izmiru. Do szpitala trafiło wczoraj 9 osób.
3: Tylko jedna osoba z złamaniem nogi musiała zostać trochę dłużej w szpitalu. Pozostali już wyszli.
2: W sumie autokarem jechało 45 Polaków. W wypadku zginęły dwie osoby, Turcy, którzy jechali samochodem osobowym.
3: Włączał się do ruchu i prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe dwie osoby poniosły śmierć.
2: Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kielce. W wielopolskich miastach za godzinę rozpoczną się manifestacje sprzeciwu wobec działań Izraela w Palestynie. Ich organizator wskazuje, że dziś przypada dokładnie 1100 dzień izraelskiego ludobójstwa rozpoczętego w 2023 roku po ataku Hamasu na izraelskich cywilów 7 października. W Warszawie protestujący przejdą spod Pałacu Kultury i Nauki pod ambasadę USA, co oznacza spore utrudnienia w ruchu. W orientarium Zoo Łódź powstaje afrykańska sawanna. To 3 rozległe wybiegi przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt afrykańskich, m.in. antylop, gazeli i żyraf. Zwiedzający będą mogli je obserwować ze specjalnych kładek. Na razie szefostwo łódzkiego zoo nie ujawnia, kiedy inwestycja będzie gotowa. Zachmurzenie duże. W północno-zachodniej Polsce możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 20.
0: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Fala ciekawostek.
1: 25 lat temu premierę miała piosenka I'm a Slave for You Britney Spears. Singiel wyznaczył nowy etap w karierze wokalistki, prezentując jej dojrzalsze brzmienie. Jak pokazują najnowsze dane, utwór wciąż zdobywa nowych odbiorców, z których wielu nie było jeszcze na świecie, gdy Britney po raz pierwszy wykonała go podczas pamiętnego występu z wężem na gali MTV. Piosenka I'm a Slave for You ukazała się 24 września 2001 roku jako pierwszy singiel z trzeciego albumu studyjnego Britney Spears zatytułowanego Britney. Płyta trafiła do sprzedaży 31 października tego samego roku. Wydawnictwo wyznaczyło nowy etap w karierze Britney, która zaczęła odchodzić od wizerunku nastoletniej gwiazdy popu na rzecz bardziej dojrzałego brzmienia i stylu. Utwór stał się jednym z najważniejszych singli w dorobku Britney Spears. I'm a Slave for You dotarło do 27 miejsca amerykańskiej listy przebojów Billboard Hot 100. W Wielkiej Brytanii singiel osiągnął 4. pozycję, a w wielu innych krajach znalazł się w pierwszej 10 zestawień. Choć od premiery tej piosenki minęło ćwierć wieku, utwór wciąż dociera do nowych odbiorców. Według danych Spotify przytoczonych przez magazyn Rolling Stone, ponad 55% odsłuchań piosenki w ostatnim miesiącu pochodziło od przedstawicieli pokolenia Z, czyli osób urodzonych w latach 1997-2012. Około 27% wszystkich odtworzeń wygenerowali użytkownicy urodzeni już po premierze singla. Oznacza to, że część słuchaczy poznaje utwór wiele lat po jego debiucie za pośrednictwem serwisów streamingowych, mediów społecznościowych i archiwalnych nagrań występów Britney Spears.

0: Na bałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Igor Herbut, lider zespołu Lemon i ceniony wokalista, nie szczędził słów uznania wobec Sanach w najnowszym wywiadzie. Artysta promujący właśnie swój nowy album Jeremie podsumował fenomen młodej wokalistki, podkreślając jej wyjątkowy talent i umiejętność jednocześnie różnych pokoleń słuchaczy. Sanach od kilku lat nie schodzi z czołówek list przebojów i jest jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jej piosenki biją rekordy popularności, a koncerty przyciągają tłumy fanów. Współpracuje z artystami reprezentującymi różne style i pokolenia, nie tracąc przy tym własnej rozpoznawalnej tożsamości. To właśnie ta umiejętność budowania mostów między różnymi światami muzycznymi została szczególnie doceniona przez Igora Herbuta. Herbut zwrócił uwagę na konsekwencje, z jaką Sanach rozwija swoją karierę. Jak czytamy w sieci, powiedział, że zobacz, ilu wspaniałych muzyków zebrała na swoich płytach i ufają jej z różnych pokoleń. Wszyscy, bo ją szanują i doceniają jej drogę i konsekwencje, dodał. Najbardziej zaskakujące w wypowiedzi Igora Herbuta było porównanie Sanach do Remigiusza Mroza, jednego z najpopularniejszych polskich pisarzy, autora bestsellerowych kryminałów. Ja nie wiem, jak ona to robi. Człowieku, jest jak Remigiusz Mróz, polskiej piosenki, stwierdził Herbut. To porównanie nie jest przypadkowe. Zarówno Mróz, jak i Sanach są niezwykle płodni twórczo, a ich dzieła trafiają do szerokiego grona odbiorców, niezależnie od wieku czy gustu. Fantastyczna osoba i do tego mega zdolna, podsumował. Warto przypomnieć, że Igor Herbut sam właśnie świętuje premierę swojego najnowszego solowego albumu Jeremie, który ukazał się 2 października. To muzyczna podróż i osobista opowieść, w której tytułowe Jeremie, dom bobrów zbudowany z chrustu, staje się metaforą procesu twórczego, budowania własnej przestrzeni i poszukiwania schronienia.

0: Fala ciekawostek.
1: Po prawie roku od premiery The Life A Show Girl Taylor Swift zaprezentowała swoim fanom uzupełnienie krążka w postaci czterech premierowych kawałków z singlem Patient Zero na czele. Artystka zaprezentowała wideoklip do kawałka podczas gali MTV Video Music Awards. Taylor Swift nie bez powodu nazywana jest przez swoich fanów synonimem przemysłu muzycznego. Artystka stanowi jeden z niewielu przykładów gwiazd, które zarabiają właśnie na muzyce, a nie na pobocznych projektach. Podstawową wersję albumu uzupełniono o cztery premierowe kawałki, a na singla wybrano Patient Zero. Wokalistka wyjaśniła, że do napisania utworu zainspirowała ją rozmowa z koleżankami. Jedna z nich otrzymała wiadomość od nowej partnerki swojego ex z pytaniem o to, czy miała z nim podobne doświadczenia. Patient Zero to bardzo mroczny teledysk wpisujący się w kategorię thriller. Dakota Johnson gra w nim nową partnerkę Colina Farrella, a tytułową pacjentką Zero jest właśnie Taylor Swift. Obie kobiety są przedstawione niemalże identycznie, mają te same stroje, podobne fryzury, tak samo spędzają czas. Historia zaczyna i kończy się przy grobie należącym do postaci granej przez piosenkarkę, która, jak dowiadujemy się z wideo, została otruta przez toksycznego ukochanego. Teledysku na ten moment nie ma na YouTubie. Nie oznacza to jednak, że nie można go legalnie zobaczyć. W związku z tym, że platforma nie ma już wpływu na pozycję utworów na liście Hot 100, Swift jako doskonała bizneswoman postanowiła udostępniać swoje klipy premierowo w serwisach streamingowych.
2: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
3: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: To niespodziewany finał relacji, którą wielu fanów uważało za wzór. Ewa Farna i Martin Hobod ogłosili rozpad swojego małżeństwa. Ich uczucie narodziło się w wspólnej pasji muzycznej, a z czasem przerodziło się w głęboką relację, zwieńczoną ślubem i narodzinami dwójki pocie. Przez długi czas udowadniali, że kariera i rodzina mogą iść w parze. Obecnie ten etap mają już za sobą. W poruszającym komunikacie zaznaczyli jednak, że dobro ich dzieci pozostaje najważniejsze. Ewa Farna i jej mąż Martin Hobod przez wiele lat stanowili parę, która zgodnie szła przez życie, unikając skandali. Połączyła ich muzyczna scena, a wieloletnia współpraca powoli przeradzała się w coś głębszego, z dala od błysku fleszy. Zanim zaiskrzyło, byli tylko przyjaciółmi i współpracownikami. W 2017 roku stanęli na ślubnym kobiercu, a niedługo potem powitali na świecie pierwsze dziecko. Ich wspólna droga, jak to w życiu bywa, pełna była wyzwań. Para musiała pogodzić intensywne kariery muzyczne z wychowaniem dzieci i budowaniem ogniska domowego. Pomimo tych trudności wokalistka zawsze wypowiadała się o partnerze w samych superlatywach, podkreślając jego niezastąpioną rolę w jej życiu. Związek ten musiał jednak przejść przez pewne transformacje zawodowe. W 2022 roku gitarzysta opuścił zespół wokalistki po kilkunastu latach współpracy, argumentując, że musi odzyskać pasję do muzyki. Teraz dowiadujemy się również, że ich ścieżki prywatne ostatecznie się rozeszły. Wiadomość o zakończeniu małżeństwa wokalistki i jej wieloletniego partnera był szokiem dla wielu, biorąc pod uwagę jej wcześniejsze pełne czułości słowa na jego temat. W opublikowanym komunikacie wyznali, że decyzja o rozstaniu zapadła powoli i kosztowała ich wiele emocji. Mimo to oboje z szacunkiem patrzą na wspólną przeszłość, pamiętając, że wciąż wiążą ich dzieci i wspólnie spędzone lata.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Słyszeliście?
4: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
5: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
6: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 m2 komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Julia Wieniawa wciąż pretenduje do miana najbardziej zapracowanej celebrytki młodego pokolenia. W mediach społecznościowych chętnie prezentuje swoje najnowsze projekty biznesowe, a ostatnio przy okazji pokazała wyrzeźbioną figurę. Internauci nie mogli oderwać wzroku. Pierwsze kroki w telewizji Julia Wieniawa stawiała w 2012 roku, wcielając się w postać Pauli w serialu Rodzinka.pl. Prawdopodobnie nikt nie przypuszczał wówczas, że zdobędzie ogromną popularność w polskim świecie show biznesu. Obecnie jej profil na Instagramie śledzi ponad 2 miliona użytkowników, a sama celebrytka zajmuje czwartą pozycję w zestawieniu najcenniejszych kobiecych marek osobistych. W początkowych etapach swojej zawodowej drogi stawiała na rozwój w aktorstwie. Dziś natomiast jej uwaga skupia się na działalności muzycznej. Julia Wieniawa to jedna z najbardziej zapracowanych gwiazd młodego pokolenia, co przekłada się na bardzo wysokie zarobki. Piosenkarka z powodzeniem godzi występy sceniczne i obecność na planach zdjęciowych z aktywnością w mediach społecznościowych, kontraktami z popularnymi markami i rozwijaniem autorskich przedsięwzięć biznesowych. Z końcem września na rynek trafiła jej najnowsza kolekcja ubrań. Powstała w kooperacji z popularnym producentem bielizny. W mediach społecznościowych piosenkarka opublikowała krótkie nagranie w czarnym komplecie. Następnego dnia pochwaliła się kolejnym elementem swojej kolekcji. Przy okazji fani mogli zobaczyć jej świetnie wyrzeźbione ciało. Od ładnych paru lat Julia Wieniawa dba o formę, regularnie trenując na siłowni. Co ciekawe, nie rezygnuje z ćwiczeń nawet w trakcie urlopów i wyjazdów wypoczynkowych.

0: Kolejna dramatyczna noc w Ukrainie, tylko w Zaporożu 12 ofiar. Potem o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Powiemy też, jak Iga Świątek zacznie zmagania w turnieju w Wuhan. Marcin Krzemiński. Po rosyjskich atakach na Kijów wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach miasta przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Bez prądu jest część mieszkańców stolicy Ukrainy i obwodu kijowskiego. Specjaliści pracują nad przywróceniem dostaw. W Kijowie alarm, który ostrzega przed atakami rosyjskich dronów, ogłaszany był dziś już 5-krotnie. Minionej nocy wojska rosyjskie zaatakowały 13 obwodów Ukrainy. W Zaporożu zginęło 12 osób, w tym troje dzieci, 14 osób zostało rannych, los 12 pozostaje nieznany. Komentując to, prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że w ten sposób Rosja podziękowała Amerykanom za zniesienie sankcji na eksport oleju napędowego. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
1: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
0: Wtedy na wykluczeniu z klubu nie może się skończyć, mówi doradca prezydenta Alvin Gajadur.
2: Natychmiast powinny się zająć nim organy ścigania i powinien złożyć mandat poselski.
0: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami. Iga Świątek zacznie od drugiej rundy grę w Wuhan. Dziś odbyło się losowanie drabinki ruszającego w przyszłym tygodniu turnieju. Iga jako turniejowa siódemka zagra pierwszy mecz z zawodniczką z kwalifikacji. W chińskim Wuhan w pierwszej rundzie zobaczymy też Maję Chwalińską. Zmierzy się z Egipcjanką Mają Szerif. Na ogół od 12 do 16 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 10, cieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce nawet 20. Sporo chmur, choć na północnym zachodzie możliwe większe przejaśnienia, ale w wielu regionach może też padać deszcz.
3: Norda FM. Na

0: Fala ciekawostek.
1: Polska sięgnie po trzecią wygraną na Eurowizji Junior. Po zwycięstwach Roxany Węgiel i Vicky Gabor teraz szansę na sukces ma chłopiec. Wiktor Sass, czyli triumfator ostatniej edycji The Voice Kids, będzie reprezentował nas z piosenką Gravity, która jest stawiana w gronie faworytów. Jak na razie w głosowaniu fanowskim jesteśmy na podium. Eurowizja Junior jeszcze kilka lat temu była miejscem, w którym Polska odnosiła ogromne sukcesy. Byliśmy pierwszym krajem w historii, który wygrał dwa lata z rzędu. W 2018 roku dokonała tego Roxana Węgiel z utworem Anyone I Want To Be, a w 2019 roku w Gliwicach wygrała Vicky Gabor z przebojowym Superhero. Konkurs otworzył dziewczynom drzwi do kariery, ale od Sary nikomu nie udało się zająć miejsca w pierwszej trójce. W 2026 roku może się to zmienić, bo Polska znów jest faworytem. Na popularnym portalu dla fanów konkursu piosenki Eurowizji można znaleźć ankietę, w której ludzie z całego świata wybierają swoje ulubione kandydatury. Polska znajduje się aż na drugim miejscu. Wiktor Sass został wyprzedzony tylko przez Hiszpanię, którą reprezentuje Lucas Paulano. Wygląda na to, że tegoroczny junior może być starciem

chłopców, ale za czarnego konia trzeba uznać Narę, dziewczynkę z Armenii. Wiktor Saz ma 14 lat, bardzo wcześnie zaczął mówić, a już jako półtoraroczne dziecko śpiewał. Swoje pierwsze występy wokalne miał w żłobku. Nie potrafi się nudzić i stale rozwija swoje pasje. Śpiewa, tańczy, recytuje, gra w piłkę nożną, wędkuje, a także świetnie odnajduje się w kuchni. W 2026 roku wygrał 9. edycję programu The Voice Kids jako członek drużyny Tripsa. Na Eurowizji Junior zaśpiewa singiel Gravity. Eurowizja Junior 2026 odbędzie się na Malcie w sobotę 24 października o godzinie 21:00. W Polsce transmisję będzie można obejrzeć w TVP2.

0: bałtyckiej fali.
1: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
1: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
4: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na weselę.

0: cele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy Dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Jak czytamy w sieci, Natalia Kukulska przyznaje wprost: jestem w pięknym miejscu i momencie mojego życia. 50-letnia artystka podzieliła się na Instagramie szczerym wyznaniem, a jej słowa poruszyły fanów. Natalia Kukulska w 2026 roku świętuje aż 3 jubileusze. 50. urodziny, 40-lecie debiutu dziecięcego oraz 30 lat od wydania dorosłego fonograficznego debiutu albumem Światło. To właśnie z tej okazji artystka ogłosiła jubileuszową trasę koncertową, która wystartowała 27 września. Wokalistka znana dziś z takich hitów jak Im więcej ciebie, tym mniej, piosenka Światło czuła, czy Decymy, debiutowała jako dziecko, jednak to dorosła twórczość przyniosła jej największe uznanie i popularność. Trasa koncertowa, jak sama przyznaje, to dla niej nie tylko święto muzyki, ale także okazja do spotkania z fanami i podziękowania za lata wsparcia. Po pierwszym koncercie Kukulska napisała: Katowice, dziękuję wam.

całego serca. Byliście wspaniali, a ekipa produkcyjna i techniczna najlepsza. 2 października premierę będzie miało specjalne wydanie winylowe Czy ona jest taka jak ja, które artystka nazywa swoim osobistym podsumowaniem 30 lat kariery. To 3-płytowy album z 30 wybranymi utworami, ułożonymi chronologicznie, prezentujące najważniejsze momenty twórczości Kukulskiej. Wokalistka przyznała, że jeszcze kilka lat temu nie wyobrażała sobie takiego projektu. Jedno jest pewne, pomyślałam o tych wszystkich, którym jestem wdzięczna za swoją drogę, o osobach, które na niej spotykałam, tworząc moje piosenki i albumy, o moich słuchaczach, fanach, publiczności. To właśnie wam dedykuję ten album. Wydawnictwo ma wyjątkową oprawę graficzną autorstwa Adama Żebrowskiego, a zdjęcia wykonała Marta Wojta.

0: Sala ciekawostek.
1: Kultowy hit zespołu ONA powraca w zupełnie nowej odsłonie. To Zalia i Igor Herbut zmierzyli się z legendarnym utworem Kiedy powiem sobie dość w ramach projektu Męskie granie Orkiestra 2026. Ich zaskakująca interpretacja to spotkanie dwóch odmiennych wrażliwości, które nadaje klasykowi polskiego rocka zupełnie nową energię. Singiel zapowiada album z tegorocznej trasy, który ukaże się już 27 listopada. Kultowy utwór Kiedy powiem sobie dość z repertuaru zespołu ONA powraca w zupełnie nowej, zaskakującej odsłonie. To wszystko za sprawą projektu Męskie granie Orkiestra 2026, który po raz kolejny udowadnia, że łączenie różnych muzycznych światów może przynieść spektakularne efekty. Tym razem za legendarny numer wzięli się artyści o niezwykle wyrazistych osobowościach, Zalia i Igor Herbut. Ich wspólna interpretacja to spotkanie dwóch odmiennych wrażliwości. Artyści, sięgając po klasykę polskiego rocka, nadali mu współczesne brzmienie i nową energię, otwierając go na nowe emocje nowego pokolenia słuchaczy. Jak podkreślają twórcy, w tej wersji siła oryginału spotyka się z charakterystycznym stylem wykonawców, tworząc świeżą, ale wciąż potężną kompozycję. Nowa wersja, Kiedy powiem sobie dość, to jeden z owoców tegorocznej już 17. edycji trasy Męskie granie. To wydarzenie od lat jest jednym z najważniejszych punktów na muzycznej mapie Polski, słynącym z nieoczywistych i inspirujących artystycznych połączeń. Wszyscy, którzy chcieliby zachować tegoroczne muzyczne emocje na dłużej, już wkrótce będą mieli ku temu okazję. Utwór w wykonaniu Zali i Igora Herbuta zapowiada album Męskie granie 2026. Singiel jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. Dwupłytowe wydawnictwo, które ukaże się zarówno na CD, jak i na winylu, trafi do sprzedaży 27 listopada. Na krążkach znajdą się najlepsze wersje utworów wykonanych podczas tegorocznej trasy przez Orkiestrę Męskiego Grania oraz zaproszonych artystów.

0: Fala ciekawostek.
1: Jennifer Lopez ciężko przeżywa wyjazd dzieci na studia. 57-letnia gwiazda przyznała, że płacze, oglądając ich zdjęcia z dzieciństwa. W nowym nagraniu opowiedziała o tęsknocie i trudnościach z przyzwyczajeniem się do życia bez dzieci w domu. Jennifer Lopez podzieliła się osobistym wyznaniem w nagraniu opublikowanym na Instagramie swojej marki kosmetycznej. 57-letnia piosenkarka i aktorka opowiedziała o emocjach, które towarzyszą jej po wyjeździe 18-letnich bliźniąt Maxa i Oscara, wcześniej znanego jako M, na studia. Przyznała, że trudno jest jej przyzwyczaić się do życia bez dzieci w domu. Przed wyjazdem Lopez starała się spędzać z nimi jak najwięcej czasu. Latem cała trójka wybrała się do Włoch, a artystka opublikowała w mediach społecznościowych serię zdjęć z tej podróży. Wcześniej uczestniczyła także w uroczystościach ukończenia przez bliźnięta szkoły średniej. Teraz Jennifer Lopez mierzy się z tak zwanym syndromem pustego gniazda, czyli okresem, w którym dorosłe dzieci opuszczają rodzinny dom. Podczas porannej pielęgnacji opowiadała o codziennych nawykach, które pomagają jej odnaleźć się w nowej sytuacji. Gwiazda wyjaśniła, że treningi, pielęgnacja skóry i dbanie o własne potrzeby pomagają jej odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jej zdaniem regularne zdjęcia mogą wypełnić przestrzeń, która pojawia się po wyprowadzce dzieci.

dzieci. Lopez podkreślała też, że dzieci włożyły wiele wysiłku w naukę, mierząc się przy tym z dodatkowymi wyzwaniami. Jak wyjaśniła, oboje mają ADHD, dlatego musieli wypracować własne sposoby uczenia się.

w życiu zawodowym. Po odejściu z Mam Talent dołączyła do jury Tańca z Gwiazdami. Prężnie rozwija też karierę muzyczną. W fali ciekawostek sprawdzamy, co dzieje się u niej prywatnie. Gwiazda, która była łączona z zagranicznym piłkarzem, nie pozostawiła w tej kwestii wątpliwości. Ostatnie miesiące przyniosły duże zmiany w życiu Julii Wieniawy, nie tylko tym zawodowym. Nowa jurorka Tańca z Gwiazdami jeszcze na początku tego roku łączona była z zagranicznym piłkarzem. Jej nowym wybrankiem miał być 30-letni piłkarz z Belgii grający dla Motoru Lublin, który jednak niedawno musiał wyjechać do Szwecji, gdzie podpisał nowy kontrakt. Julia Wieniawa w nowym wywiadzie otworzyła się w temacie swojego życia prywatnego i przyznała, że obecnie jest singielką. Bycie samą nie znaczy, że jestem samotna, absolutnie tak się nie czuję, podkreśliła w rozmowie. Czuję się aktualnie bardzo dobrze, w swoim ciele i w ogóle sama z sobą. W tej samej rozmowie piosenkarka zdradziła, że ostatnio nawet po raz pierwszy zdecydowała się na podróż w pojedynkę. Pojechałam na wakacje pierwszy raz sama samusieńka, bo chciałam wręcz tak po prostu pobyć z własnym wnętrzem i posłuchać, czego ja w ogóle chcę, czego nie chcę. Poza tym jestem tak przebodźcowana, że było mi to bardzo potrzebne. W przeszłości gwiazda serialu Rodzinka.pl była w kilku medialnych związkach, m.in. z Antoni Królikowskim, z Aleksandrem Milwiwem Baronem. Jak czytamy w sieci, dodała, że nie zamyka się jednak na relacje z osobami spoza świata show biznesu. Staram się otwierać na różne, inne też branże i nie jest tak, że jest mi ciężko utrzymać relacje. Myślę, że jestem wręcz znana z tego w swoim środowisku, że mam wieloletnich przyjaciół i wieloletnią też ekipę, z którą pracuję. Zapewniła, podkreślając, ja jestem lojalnym koziorożcem, ale najwyraźniej jeszcze nie trafiłam na tego jedynego i tyle.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
3: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794-03-03-03.
1: Reklama.
4: Atak nożem w szkole dla dorosłych w Warszawie, 3 osoby ranne. Potem nowy bilans rosyjskiego ataku w Zaporożu i szpitale pod lupą NFZ-u. Marcin Krzemiński, 21-latka, zaatakowała nożem 3 osoby w szkole dla dorosłych na ulicy Mińskiej w Warszawie. Do szpitala trafiła 17-latka i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje policja. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat. Mają drobne, niewymagające hospitalizacji obrażenia. Napastniczka została zatrzymana i jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że napastniczka i poszkodowane się nie znały. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. Według najnowszych danych ukraińskich służb co najmniej 15 osób zginęło, w tym troje dzieci. Jak podkreślają służby ratownicze, na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Liczba ofiar może więc wzrosnąć. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czasy pracy w październiku, wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
5: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
4: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Po długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia-Białystok kontra Górnik Zabrze. Na jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Papszun to bagatelizuje.
6: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
4: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15. Na koniec przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte. Nocą pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, głównie na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu. Na termometrach od 6 do 10 stopni.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
6: Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama. Świat według Romka.
7: Witaj taś waro serdeczną, moi dobryzyń, a nie jedni, ci co mnie podzierają w nece, wiedzą, że co pyra dniów dywają taci zdani zadani do wemewiani, co menile język rozrechac, ale tyś młysk do myśleni zmusiec. Zisy i wa macileny synych zdaniów, zadaniów, przeciętum, a wa spróbuj ta je raza ze mną powtórzec, a odpowiedzec na pytania. Mdam gydel płem ale, a odpowiedzcem dum na kińcu dzysi si gydci. Tak tej. Frync fuermela fytreje frecci frytka ma z futraków. Skąd frync my frytci dle fretków? Białka, białce biadoli, że im bania bueli. Co białce bueli? Witków witk, widzył na widowie witk. Co widzę witk? Izbiczci z izbice, idzę z idzą, idzą w izba. Z kim idzę izbiczci? Cynywka, z cynywy, ciasa, ciarzeła, ciarzedła. Dze mieszkała cynywka? Dzewi dzek z dziżużna, dzewim dzekum z zemion, dzekuje. Co robi dzek? Letnik z letniczką libium latować w Libiatowie. Dze lato slatowale letnice? Welimpio z welewe na welimpie welifci z jedy. Skąd je welimpio? Na płytkę wiznie płytka płytę płyt purtum. Dze płytę płytka? Kresztof kręcci kręcy kachlińskum w kachlu. Co kręcy kręcci? Brytka bronisza breskę, z brydzewa brekuje brytmana. Kłegłe brekuje bronisza? Wice weje weda, wejcech weje weda, wpyt we wesok weda. W jaką weda wpyt?

0: Łejłeda. Prosti, co? No to tere, łedpłewie se raza z dolmacienka na płelską gytka. Frędz me fryćci z fut traków. Franek ma frytki z fut traków. Białce bueri bania. Żonie boli głowa. Witk widzę witk. Witek widział światełko. Izbicki idzie z idzum. Izbicki idzie z czarownicą. Cynewka mieszkała w Cynywie. Cynowa mieszkała w Chłapowie, dawniejszej Cynowie. Dzek dzekuje. Dzik dziękuje. Dzela to letnice latowale? Gdzie w tym roku wypoczywali w Czaszowicze? Tego nie wiemy, ale podejrzewać możemy, że w Lubiatowie. Olimpio jest z Łelewe. Olimpia jest z Oliwy. Płytka płytę na płytkłewiznie. Diabełek puszcza wiatry tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. Kręci, kręcy swojską tobaka. Kręcki mieli swojską tobakę. Bronisza brekuje Brytmana. Bronka potrzebuje kawalera. Łejłeda wpyt we wesokłym łeda. Wojewoda wpadł w głęboką wodę. A tery co? Tery do uciecy za tydzień. Czym ta soceplo a zdrów? Pły zdrów ci sile do waj, waj, rumk.
1: Świat według Romka.

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie, LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.
2: Atak nożem w szkole w Warszawie, za chwilę co wiemy. Potem aktualne dane po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie i urodziny Sopotu. Dziś świętowanie. Marcin Krzemiński. Nie ma informacji, by się znały. 21-latka i zaatakowane przez nią 3 kobiety w zespole szkół dla dorosłych w Warszawie. Do zdarzenia miało dojść w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczkę obezwładnił pracownik szkoły. Wcześniej raniła 2 17-latki i 24-latkę. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala, ale nie ma obrażeń zagrażających życiu. Napastniczka została zatrzymana, jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Kilka godzin po amerykańsko-rosyjskim porozumieniu w sprawie eksportu milionów baryłek ropy, Ukraina zaatakowała rosyjski węzeł przeróbki surowca w obwodzie samarskim. To reakcja Kijowa na umowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Moskwa w najbliższych miesiącach ma wysłać m.in. do USA 5 milionów ton oleju napędowego. Według prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego to urodzinowy prezent dla Putina, który znacząco wesprze rosyjski budżet i pozwoli na dalsze prowadzenie wojny. Cezary Jaszczyk.
3: A to, że Rosja ani myśli o zakończeniu wojny, widać gołym okiem. Wciąż rośnie liczba ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. To już kilkanaście osób, wśród nich jest 3 dzieci. Dotarliśmy na miejsce wczesnym rankiem wraz z naszym zespołem. Zobaczyliśmy ludzi pod gruzami. Byli to żona, mąż i ich dziecko. Zaczęliśmy pomagać w wydobywaniu tych ludzi. Udało nam się wydostać spod gruzów 2 osoby. Niestety zginęła mała dziewczynka w wieku około 9 lat. Co najmniej 2 budynki zostały poważnie uszkodzone w czasie ataku na Kijów. Miejscowe służby donoszą o kilku rannych.
2: O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Sopot świętuje urodziny. 125 lat temu nadmorski kurort otrzymał prawa miejskie. Godzinę temu na skwerze kuracyjnym rozpoczęła się główna część obchodów. To m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy też słodki poczęstunek. W nocy od 6 do 10 stopni, cieplej na krańcach wschodnich i w rejonie Helu, tam 11. Dużo chmur, może przelotnie padać deszcz. W drugiej połowie nocy na wschodzie lokalnie możliwe gęste mgły.
0: Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom.

0: stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
2: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamknięcie.

0: zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 m2 komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
1: Reklama.
2: Wróćmy do ataku ostrym narzędziem w szkole w Warszawie. Sprawdzimy też ceny maksymalne na stacjach paliw i zajrzymy na tory Formuły 1. Marcin Krzemiński. Życiu trzech zaatakowanych ostrym narzędziem kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala. Wracamy do sprawy ataku w szkole dla dorosłych na stołecznej Pradze Południe. Napastniczka to 21-letnia uczennica tej placówki. Obezwładnił ją pracownik szkoły. Tomasz Fęskę.
3: Policja ma na razie niewiele informacji na temat tego zajścia. Kobieta, która jest uczennicą placówki, zaatakowała ostrzem dwie 17-latki i 24-latkę, które przyjechały złożyć w szkole dla dorosłych papiery, mówi komisarz Jacek Wiśniewski.
4: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
3: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją.
2: Na razie więc nieznane są motywy ataku. Do szarpaniny między dwoma uczniami doszło dziś też w szkole na ulicy Metalowej w Olsztynie. Co gorsza, jeden z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Na szczęście nie został użyty. Właściciel przedmiotu, 17-latek, trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Drugi z uczestników zajścia, 19-latek, po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Sprawą zajmuje się policja. W weekend i w poniedziałek wyższe niż wczoraj ceny maksymalne na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. To 7 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. No i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze. Rzecz jasna na litrze. Max Verstappen z Red Bulla wygrał ostatni w sezonie sprint Formuły 1 przed jutrzejszym wyścigiem, 18. rundą Mistrzostw Świata o Grand Prix Singapuru. Start opóźnił się o pół godziny z powodu ulewnego deszczu. Jutro pochmurno z przejaśnieniami. Znów będzie padać deszcz. Na wybrzeżu możliwe też burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. Na termometrach na ogół od 11 do 15 stopni.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie, LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
0: Reklama.

Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców.

0: 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmet.com.pl.
1: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.
4: Arsenał broni w Garwolinie należał do nastolatka. Jest też zapowiedź kolejnych patroli policyjnych w szkołach. Wrócimy też do historycznego sukcesu Huberta Hurkacza.

0: Marcin Krzemiński. Siekiery, noże i maczety. Policjanci z Garwolina na Mazowszu zabezpieczyli arsenał broni należący do 14-latka, który publikował w sieci niepokojące treści. Nieletni został zatrzymany, odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Decyzją sądu trafi do ośrodka wychowawczego. Służby wyjaśniają też okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
1: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach.
0: To 3. atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. W poniedziałek do szkół wrócą patrole policji, zapowiada Komenda Główna. Funkcjonariusze wspierani przez strażników miejskich w piątek skontrolowali blisko 50 tysięcy placówek. W nowym tygodniu będą także w okolicach szkół. Będą też kontaktować się z ich pracownikami i dyrekcją. Mogą też sprawdzać plecaki. Hubert Hurkacz po wielkiej wygranej z żywą legendą tenisa Nowakiem Dziokowiczem ma jutro szansę awansować do 4. rundy turnieju w Szanghaju. Rywalem Polaka będzie Chińczyk Idzu, który od organizatorów dostał dziką kartę i niespodziewanie pokonał Włocha Lorenzo Musettiego. Hurkacz zaś w 2. rundzie z Dziokowiczem odniósł historyczne dla niego zwycięstwo.
2: Już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był górą, także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
0: Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał 3 lata temu. O poranku na wschodzie możliwe dość gęste mgły, potem w większości regionów pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, na wybrzeżu także burze, lokalnie opady krupy śnieżnej, na termometrach od 11 do 15 stopni.
3: Norda.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Autopromocja.
3: Szumi historie.
4: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
3: Witam serdecznie. Wesele czas zacząć. Tak, dzisiaj chciałem z wami porozmawiać troszeczkę o weselu. Ale może nie tym dzisiejszym, choć dzisiejsze wesela wszyscy doskonale znają. Organizacja takiego wesela zaczyna się najczęściej od ustalenia terminu, rezerwacji sali, wyboru zespołu i przygotowania listy gości. Później przychodzi czas na zaproszenia, stroje, dekoracje, no i całą resztę. Dawniej na Kaszubach wyglądało to jednak zupełnie inaczej. Sam ślub był tylko jednym z elementów znacznie dłuższej uroczystości. A przygotowania do małżeństwa angażowały nie tylko przyszłych nowożeńców, ale również ich rodziny, sąsiadów, a niekiedy niemal całą wieś. Zresztą wesele było wówczas czymś więcej niż okazją do zabawy. Dla młodych oznaczało rozpoczęcie zupełnie nowego etapu życia, natomiast dla ich rodzin często wiązało się z poważnymi decyzjami majątkowymi. Trzeba było przecież ustalić, gdzie młodzi zamieszkają, co otrzymają od rodziców, i jak będzie wyglądało ich przyszłe gospodarstwo. Zanim zaczęto w ogóle myśleć o weselnym

0: przyjęciu, należało załatwić sprawę znacznie ważniejszą, czyli swaty. Na Kaszubach nazywano je m.in. Rojbe, Freje albo Omówienę. Nazewnictwo różniło się w zależności od miejscowości i okolicy. W opisach dawnych obyczajów pojawia się zwyczaj, zgodnie z którym dziewczyna wraz z rodzicami udawała się do domu przyszłego męża. Takie odwiedziny miały bardzo konkretny cel. Rodzice przyglądali się gospodarstwu, oceniali sytuację materialną przyszłego zięcia i rozmawiali o posagu. Trzeba pamiętać, że w czasach, kiedy znaczna część kaszubskiej ludności utrzymywała się z rolnictwa, małżeństwo miało również ogromne znaczenie gospodarcze. Liczyło się nie tylko to, czy młodzi chcieli być razem, ale również, czy będą mieli z czego żyć. Ziemia, zwierzęta gospodarskie, sprzęty domowe czy pieniądze stanowiły ważny element rodzinnych ustaleń. Kiedy swaty przebiegły pomyślnie, przychodził czas na zaręczyny, zwane zarękowinami. Tym razem to kawaler w towarzystwie swoich rodziców odwiedzał dom swojej dziewczyny. Często działo się to późnym wieczorem. Przynoszono podarunki, a przyjęcie gości stanowiło ważny sygnał dotyczący dalszych planów. Jeżeli rodzina panny witała przybyszy serdecznie, można było uznać, że wszystko zmierza we właściwym kierunku. Jeżeli natomiast atmosfera była chłodna, kandydat na męża mógł zacząć się zastanawiać, czy nie będzie musiał szukać szczęścia gdzie indziej. Po zaręczynach była kolejna zapowiedzi, a następnie na zaproszenie gości. I tutaj zaczynał się jeden z ciekawszych kaszubskich zwyczajów. Dzisiaj zaproszenie weselne dostajemy najczęściej do ręki albo pocztą. Dawniej na Kaszubach za zaproszenie odpowiadał specjalny wysłannik, nazywany drużbą lub starostą weselnym. Nie był to jednak człowiek, który po prostu chodził od domu do domu i przekazywał informacje o terminie uroczystości. Drużba często poruszał się konno, ubrany w charakterystyczny strój. Mógł mieć na sobie ciemnoniebieski surdut przepasany czerwonym pasem, wysokie buty oraz kapelusz ozdobiony piórami. Podjeżdżał pod gospodarstwo i trąbieniem oznajmiał swoje przybycie. Według niektórych opisów zdarzało się nawet, że strzelał w powietrze z pistoletu. A w szczególnych przypadkach potrafił podobno wjechać konno prosto do domu. Z tym właśnie zwyczajem związano opowieść o kaszubskich izbach, w których starano się pozostawiać odpowiednio dużo wolnego miejsca, żeby nawet konny drużba mógł się w nich zmieścić. Samo zaproszenie również nie było zwykłym komunikatem. Starosta wygłaszał żartobliwe przemowy, układał dowcipne uwagi odnoszące się do gospodarzy i starał się rozbawić domowników. Oczywiście zgodnie z gościnnością wypadało takiego przybysza poczęstować, nierzadko również czymś mocniejszym. Można sobie więc wyobrazić, jak wyglądały kolejne odwiedziny, jeżeli w jednej wsi do zaproszenia było kilkadziesiąt rodzin. Zdarzało się, że samo zaproszenie trwało kilka dni. W niektórych częściach Kaszub praktykowano jeszcze jeden zwyczaj. Przyszła panna młoda wraz ze znajomymi objeżdżała bryczką gospodarstwa, a zaproszeni goście przekazywali jej podarunki. Nie był to jednak prezenty, jakie kojarzymy ze współczesnymi weselami. Przynoszono kury, kaczki, owoce, warzywa i inne produkty, które później można było wykorzystać do przygotowania weselnej uczty. W ten sposób w organizację przyjęcia włączali się również sąsiedzi. I właśnie dopiero po tych wszystkich przygotowaniach można było zacząć myśleć o samym ślubie. Ale zanim młodzi stanęli przed ołtarzem, czekał ich jeszcze wieczór, podczas którego przed domem panny młodej mogło zrobić się naprawdę głośno. A wszystko to za sprawą zwyczaju, który na Kaszubach przetrwał do naszych czasów.
1: Szumi historie,
2: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
3: Ty, Mati, a ty w ogóle chcesz wziąć ślub?

0: Szumi Historie.
1: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
2: Dzień poprzedzający wesele był na dawnych Kaszubach czasem ostatnich przygotowań. W domu panny młodej zbierały się druhny, które zajmowały się m.in. przygotowaniem weselnego wieńca. Obrzęd ten określano mianem ograbin, a w niektórych okolicach również wieńczenia. Wieniec nie był przypadkową ozdobą. Podobnie jak w innych regionach stanowił symbol panieństwa, a jego zdjęcie podczas wesela oznaczało zmianę statusu młodej kobiety. Jednak przygotowanie wieńca było tylko częścią wydarzeń poprzedzających ślub, bo wieczorem przed domem zaczynali pojawiać się sąsiedzi, znajomi i krewni. I nie przychodzili z pustymi rękami. Przynosili ze sobą butelki, słoiki, a czasem całe stoły niepotrzebnego szkła. Wszystko po to, żeby je potłuc. Tak właśnie wyglądał Polterabend, czyli zwyczaj, którego nazwa wywodzi się z języka niemieckiego i oznacza mniej więcej hałaśliwy wieczór. Zgodnie z popularnymi wierzeniami, im więcej rozbitego szkła, tym więcej szczęścia w przyszłym małżeństwie. Goście rzucali więc szklanymi przedmiotami przed wejściem do domu panny młodej, a huk tłuczonych naczyń oznajmiał całej okolicy, że szykuje się wesele. I chociaż sam zwyczaj nie jest elementem charakterystycznym wyłącznie dla Kaszub, to właśnie tutaj utrzymał się niezwykle długo i w wielu miejscowościach praktykowany jest do dzisiaj. Polterabend nie ograniczał się oczywiście do tłuczenia szkła. Była muzyka, jedzenie, poczęstunek, rozmowy, a niekiedy również tańce. W praktyce stanowił osobną przedweselną zabawę. Nie wszyscy uczestnicy przy tym musieli posiadać zaproszenie na właściwe wesele. Można było przyjść, złożyć życzenia, rozbić kilka butelek i wspólnie świętować. Jednak dla przyszłych nowożeńców cała ta zabawa miała pewien minus. Według jednego z wierzeń to właśnie młodzi powinni posprzątać potłuczone szkło, ponieważ dopiero wtedy wróżba dotycząca przyszłego szczęścia mogła się spełnić. A przecież następnego dnia czekał ich ślub. Co ciekawe, w dawnych opisach kaszubskich zwyczajów pojawia się informacja, że uroczystości ślubne odbywały się niekiedy we wtorki. Dzisiaj trochę trudno sobie wyobrazić wesele organizowane w środku tygodnia, ale dawniej sobota nie była tak oczywistym terminem jak współcześnie. Przed wyjazdem do kościoła ważnym momentem było błogosławieństwo rodziców. Następnie formowano orszak weselny i ruszano na uroczystość. W niektórych miejscowościach przyjazdowi towarzyszyła muzyka. Zdarzało się również, że muzykanci chodzili wcześniej po wsi, uderzając w bębny i oznajmiając mieszkańcom zbliżające się wesele. Po ceremonii kościelnej młodzi obchodzili ołtarz, co według tradycyjnych wierzeń miało zapewnić im szczęście oraz potomstwo. Ale na tym nie kończyły się obrzędy. Po wyjściu z kościoła uczestnicy wesela mogli udać się do karczmy, gdzie czekali już muzykanci. Dopiero później rozpoczynała się właściwa uczta, najczęściej organizowana w domu rodziny panny młodej. Po drodze orszak weselny napotykał

jednak przeszkody. Mieszkańcy wsi, a szczególnie dzieci i młodzież, ustawiali na drodze tak zwane bramy weselne, uniemożliwiając dalszy przejazd. Żeby ruszyć w dalszą drogę, należało zapłacić odpowiedni okup. Najczęściej wystarczyły słodycze, drobne podarunki,

0: stole. Wierzono na przykład, że jeżeli małżonkowie nie usiądą jednocześnie, osoba, która usiądzie później, umrze wcześniej. Kiedy już wszystkim udało się szczęśliwie zająć miejsca, nadchodził czas na jedzenie. A jedzenia na kaszubskim weselu nie mogło zabraknąć. Trzeba pamiętać, że codzienne posiłki w dawnych gospodarstwach były znacznie skromniejsze. Mięso i bardziej wytrawne potrawy nie pojawiały się na stołach tak często jak dzisiaj. Dlatego wesele było okazją do przygotowania prawdziwej uczty. Jedną z charakterystycznych potraw stanowiła czarnina, nazywana również czarwiną. Była to zupa przygotowana z krwi gęsiej, zaprawiana octem, podawana między innymi z wiśniami, kluskami i gęsim mięsem. Według przekazów wesele bez czarniny mogło stać się tematem żartów w całej okolicy. Z potrawą tą wiązał się również dość osobliwy zwyczaj. Po zjedzeniu mięsa goście potrafili rzucać w siebie ogryzionymi kośćmi. Miało to zapewnić młodym bogactwo i dostatek. Dzisiaj trudno byłoby chyba przekonać właściciela sali weselnej, że rzucanie kośćmi po całym pomieszczeniu jest elementem regionalnej tradycji. Innym zwyczajem było wspólne jedzenie przez państwa młodych z jednej miski. Warto też wspomnieć, że dawne kaszubskie gospodarstwa nie dysponowały przestronnymi salami bankietowymi. Kiedy gości było wielu, uroczystość organizowano nawet w kilku domach. W jednym podawano posiłki, w drugim odbywały się tańce, a w kolejnych spotykano się przy rozmowach i poczęstunku. W bogatszych gospodarstwach zabawa potrafiła trwać wyjątkowo długo. W przekazach pojawiają się nawet wesela 14-dniowe, podczas których pierwszy tydzień świętowano u rodziny panny młodej, a drugi u pana młodego. Oczywiście nie wszyscy mogli sobie pozwolić na podobny rozmach. Znane są również opisy skromniejszych uroczystości trwających 3 dni. A kiedy goście już się najedli, przychodził czas na tańce, konkursy i zabawy. Wtedy pojawiały się także postacie, których obecność na dzisiejszym weselu mogłaby wywołać niemałe zaskoczenie.
1: Szumi historie,
2: czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Reklama.
1: Słyszeliście?
2: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie, LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
4: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
5: Szumi historie.
6: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.
5: Weselna uczta była tylko jedną z atrakcji. Kiedy goście kończyli jedzenie, do głosu dochodzili muzykanci, a wraz z nimi rozpoczynała się zabawa. Na dawnych kaszubskich weselach nie brakowało tańców, żartów, przyśpiewek i rozmaitych konkursów. Ważną rolę również odgrywali przebierańcy, nazywani maszkami lub maszkarami. Nie byli to jednak ludzie przebrani przypadkowo. Wśród postaci pojawiała się na przykład baba, określana niekiedy jako kulejka lub maszci. Jej obecność łączono z wierzeniami dotyczącymi urodzaju i pomyślnych zbiorów. Pojawiały się także postacie zwierzęce, m.in. byk, nazywany bulą, oraz końska maszkarada. Przebierańcy uczestniczyli w zabawach organizowanych przez muzykantów. Odgrywali humorystyczne scenki, zaczepiali gości i zachęcali ich do udziału w konkursach. Co ciekawe, w niektórych opisach wspomina się również, że za maszkary przebierali się dalsi znajomi, którzy niekoniecznie byli zaproszeni na wesele. Można więc powiedzieć, że zabawa w pewnym momencie wykraczała poza grono oficjalnych gości. Szczególnie ważny moment przychodził jednak około północy. Wówczas rozpoczynał się Brudci Tuńc, czyli taniec panny młodej. Był to obrzęd, podczas którego goście mogli zatańczyć z nowo poślubioną kobietą, ale nie za darmo. Przed tańcem wrzucali monetę do przygotowanej misy. Zgodnie z jednym z wierzeń, pomyślną wróżbą było rozbicie naczynia rzuconą monetą. Miało to zapewnić nowożeńcom dostatek. Podczas tego tańca wygłaszano także zabawne wierszyki i przyśpiewki odnoszące się do uczestników wesela. Jeden z zachowanych w przekazach tekstów brzmiał: tu je ćwierdzi talar, żeby sa bieda nie dojedza, cewa mieszka ta. Sens tych słów był prosty. Ofiarowany pieniądz miał sprawić, żeby bieda nie dowiedziała się, gdzie mieszkają młodzi. Taniec panny młodej prowadził do kolejnego, niezwykle ważnego obrzędu, czyli oczepin. Dzisiaj kojarzymy je przede wszystkim z rzucaniem welonu i muszki, ale dawniej miały znacznie bardziej symboliczny charakter. Pannie młodej zdejmowano z głowy wieniec, będący oznaką panieństwa, a następnie zakładano czepiec, który symbolizował jej nową rolę jako mężatki. Janek mógł trafić do jednej z niezamężnych dziewcząt, co zgodnie z wierzeniami zapowiadało jej rychłe zamążpójście. Po oczepinach zabawa trwała nadal, niekiedy aż do białego rana.

0: następnego dnia? Oczywiście poprawiny. Na Kaszubach miały one szczególne znaczenie, ponieważ nie zawsze były przeznaczone wyłącznie dla uczestników właściwego wesela. Zapraszano również osoby, które z różnych powodów nie mogły wcześniej uczestniczyć w uroczystości. W zależności od miejscowości i miejscowych zwyczajów spotkania te mogły odbywać się następnego dnia albo nieco później. W północnej części Kaszub znany był również obrzęd określany jako babinę. Była to uczta organizowana dla zamężnych kobiet, podczas której starsze gospodynie udzielały młodej żonie rad dotyczących prowadzenia domu, obowiązków małżeńskich i wspólnego życia. Z dzisiejszej perspektywy niektóre z tych porad mogłyby zapewne wywołać dyskusję, ale dawniej stanowiły element wprowadzania młodej kobiety do społeczności mężatek. Po zakończeniu wesela i poprawin nadchodził czas przeprowadzki. W wielu gospodarstwach młoda żona opuszczała rodzinny dom i przenosiła się do gospodarstwa męża. Towarzyszył jej posag, nazywany również wianem. Na bryczkę ładowano pościel, odzież, sprzęty domowe i inne przedmioty potrzebne do prowadzenia gospodarstwa. Zdarzało się, że w skład wiana wchodziły również zwierzęta gospodarskie. Jeżeli to mężczyzna opuszczał rodzinne gospodarstwo, mógł otrzymać od ojca konia. Z przeprowadzką i wejściem do nowego domu wiązało się wiele interesujących wierzeń. Jedno z nich nakazywało młodej kobiecie zabrać z rodzinnego domu rozżarzony węgielek z pieca i za jego pomocą rozpalić ogień w nowym miejscu zamieszkania. Miało to symbolizować przyniesienie domowego ogniska i zapewnić pomyślność nowemu gospodarstwu. Inny zwyczaj dotyczył podkowy, którą należało pozostawić na progu. Wierzono, że chroni dom przed złymi mocami i pokusami mogącymi zagrozić małżeństwu. Znacznie bardziej osobliwe były przesądy dotyczące czarnego kota. W jednym z przekazów wspomina się nawet o tym, że wyrzucano go przez okno, co miało uchronić domowników przed nieszczęściem. Oczywiście mówimy tutaj o dawnym wierzeniu, a nie o zwyczaju, który należałoby dzisiaj naśladować. Ciekawy był również sposób powitania nowożeńców w nowym domu. Podawano im mocną, gorzką kawę, a zebrani wołali gorzko, gorzko. Młodzi mieli wtedy pocałunkiem osłodzić podany napój. Zwyczaj ten przypomina współczesne weselne okrzyki, chociaż dzisiaj częściej słyszymy o gorzkiej wódce niż o gorzkiej kawie. I tak kończyły się uroczystości związane z zawarciem małżeństwa. Oczywiście opisane zwyczaje nie występowały wszędzie w identycznej postaci. Kaszuby były i nadal są regionem wewnętrznie zróżnicowanym. Dlatego poszczególne obrzędy, ich nazwy oraz przebieg zależały od miejscowych tradycji. Niektóre z nich zachowały się do dzisiaj. No i to chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. I do usłyszenia w kolejnej audycji.
1: Szumi historie.
2: Czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do

0: Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 m2 komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794-03-03-03.
0: Reklama.
3: Od listopada rygorystyczne zasady raportowania czasu pracy lekarzy. Laureatka pokojowego Nobla kontra prezydent USA w tle sankcje. Wielkopolska ma nowy rezerwat przyrody, Dolina Lutni. Marcin Krzemiński. Od 1 listopada wchodzą w życie nowe, rygorystyczne zasady raportowania czasu pracy lekarzy. Placówki medyczne będą miały obowiązek co miesiąc przekazywać do NFZ-u szczegółowe grafiki z dokładnymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia dyżurów każdego medyka, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
4: Musimy oczywiście przygotować nasz system pod kątem połączenia z NFZ-em i przekazywania we właściwym formacie tych danych, także jest to dla nas bardzo duży wysiłek organizacyjny, zwłaszcza dla tego personelu administracyjnego i wspierającego.

0: tego szpitala.
1: Celem zmian jest ukrócenie jednoczesnej pracy w kilku miejscach oraz kontrola limitów, docelowo maksymalnie 320 godzin miesięcznie. Za brak sprawozdań placówkom grożą wysokie kary finansowe. Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla potępiła sankcje USA wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego. Navi Pillay jest byłą sędzią MTK. Powiedziała, że setki pracowników czują się zagrożone. Sankcje amerykańskiego Departamentu Stanu zostały nałożone kilka godzin po werdykcie norweskiego Komitetu Noblowskiego. Decyzji tego gremium sprzeciwia się Donald Trump, który twierdzi, że to on powinien otrzymać Nagrodę Pokojowego Nobla. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Holender Max Verstappen wygrał kwalifikacje przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Singapuru, 17. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Jutro za Verstappenem na starcie ustawią się kierowcy Ferrari, Monakijczyk Charles Leclerc i Brytyjczyk Lewis Hamilton. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną. W nocy nadal pochmurno, na wschodzie także deszczowo, tam możliwe również gęste mgły. Na termometrach od 5 do 11 stopni. Jutro więcej słońca niż dziś, co jednak nie oznacza, że nie będzie padać. Na termometrach od 12 do 15 stopni.
2: Słuchajcie, radia Nurda FM.

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.

Kolejny rosyjski atak w Ukrainie, na wschodzie polskie alerty RCB. Donald Trump z kolei sugeruje prezydenckie wybory w Ukrainie. Powiemy też o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Marcin Krzemiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Trwa rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni powietrznej Polski operuje nasze lotnictwo. Do 20 wzrosła z kolei liczba osób, które zginęły w porannym ataku wojsk rosyjskich na Zaporoże. Bomby agresora uderzyły m.in. w wielopiętrowe bloki. Trwa akcja ratowników. Spod gruzów udało się ocalić 3 osoby. W Kijowie, gdzie alarm zwiastujący rosyjskie drony uruchamiane był dziś 5-krotnie. Są problemy z wodą i prądem, co doprowadziło do wstrzymania pracy metra i wyłączenia tramwajów i trolejbusów w niektórych dzielnicach. Na Donald Trump po raz kolejny zabrał głos w sprawie wojny w Ukrainie. Amerykański prezydent powiedział kilkadziesiąt minut temu, że Wołodymyr Zełenski mógł wiele razy zakończyć wojnę. Czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta. Trump zarzucił też Zełenskiemu, że atakując rafinerię w Rosji chce przysparzać problemów światu. Dodał, że powiedział ukraińskiemu prezydentowi, by nie prowadził ataków na cele związane z produkcją oleju napędowego, ale ukraiński przywódca i tak to zrobił. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka

0: Klubu Koalicji Obywatelskiej został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
1: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
0: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami i nie chce o nich szerzej rozmawiać. Uwaga kierowcy, zbliżają się spore utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie odbywał się jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada. Jutro nadal dużo chmur, może przelotnie padać deszcz. Na zachodzie i Pomorzu możliwe też burze i lokalnie opady krupy śnieżnej, ale możliwe też lokalnie przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie od 11 do 15 stopni.
2: Norda.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja.